nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
2: No dzień dobry, o poranku w kalendarzu wtorek. Dziś w naszym regionie, czyli w Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu, temperatura wyniesie 21-22 stopnie. Wiatr powieje słabo, poranek chłodny, teraz 6-7 stopni. No i brak opadów, to są te najważniejsze wiadomości pogodowe. Co na drogach? Ogólnie ogromnych korków nie ma, ale mamy wzmożony ruch wokół większych zakładów pracy, między innymi w Katowicach czy w Sosnowcu. Dobrego wtorku.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem, trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie pierwszej. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84 minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
4: Polacy mieli lepsze sytuacje od rywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
3: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
0: SK Śląsk News.
2: Trwa test kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Sprawdza on znajomość internetu, mediów, społecznościowych narzędzi biurowych czy zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
5: Michał Kanownik, prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska. Żeby potrafili się odnaleźć w nim, są efektywny, bezpieczny, mądry, potrafili wykorzystywać technologię.
6: Potraficie wyszukiwać informacje w internecie?
7: Potrafię, tylko czasami na przykład jakieś różne pop-upy będą wyskakiwać, takie jakieś reklamy i nagle mnie prowadzi do innej strony.
2: W teście brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie.
8: No mistrzu, witamy po urlopie, jaki pięknie opalony.
9: No, pod zegarkiem tylko widać, że trochę tutaj się białego zebrało.
8: A powiedz mi, czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
9: Nie ma.
8: Aha, czyli nadal odkładamy.
9: Zawiedzione nadzieje?
8: No troszeczkę u nas tak, i co więcej u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
9: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Ja pierałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy to już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
0: No właśnie.
2: Taki szalony
1: pomysł z możliwych.
0: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam. Co wy odkładacie? Halo, dzień dobry.
3: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz już na szczęście żona.
1: Recycling.
3: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie, przynajmniej o godzinę.
0: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiego o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
2: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święto nigdy.
4: A ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
0: Bo każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 364, 402, 302.
0: Co się zdziwiłeś? Ty też masz swoją... Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
2: Single.
0: Tak.
1: Muzyczny.

0: nas zawsze zalia kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne pracowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Likot?
0: Ciągle.
2: Skandal,
1: na co on czeka?
2: No właśnie!
0: Aż pogoda się
3: oświadczy.
0: Pogoda
1: była ci się zła. Oświadczy?
0: Nie, jak chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc czy kolejne okno pogodowe w kwietniu.
4: Czy ty chciałabyś coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego? Tak króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
4: Dziękujemy
1: nic
4: bardzo.
1: Nic nie oświadczam.
4: No dobra, powiedz,
1: co powinien być oświadczyć mogę, co?
0: Co ty chcesz o 6.15, no?
1: Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: Cokolwiek. No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia disco polo na walkę o przetrwanie.
0: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
0: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
0: Jezus. Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie
2: i walka
0: i
2: z innymi celebrytkami przede wszystkim.
5: Okej, okay. No. Królowe przetrwania, super! Nie będę oglądał.
0: A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
4: Jakoś tak nie, to nie moje, nie? Nie mam czasu.
1: Z Danielem zresztą sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
0: No, proszę bardzo.
1: Mam
0: królowa porannego przetrwania.
1: Przetrwania chyba.
2: Przespania.

0: Jadą o poranku Gips i opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No, w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla Twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach.
15: Poranek w naszym regionie dosyć chłodny, ale po południu temperatura znów się rozkręci. 22 stopnie tyle w tym najcieplejszym momencie dnia. Dużo słońca i brak opadów deszczu. Uwaga, w tym tygodniu będzie padać, ale o tym jeszcze będę mówić. Tymczasem na drogach wzmaga się ruch. Między innymi na 79 w Jaworznie i na DK 94 w Piekarach Śląskich. Przypominam też o remoncie na ulicy Imielińskiej w Imielinie. Tam utrudnienia szerokości.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach, Aleja Jana Pawła II.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę, to na przejściu dla pieszych w Łodzi.
17: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
16: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala, okoliczności wypadku wyjaśniają służby. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
13: SK Sport News.
16: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
18: Rzut karny dla mnie to jest, takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję.
16: mówił selekcjoner Jan Urban. A w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
0: No dobrze, 6:31. Fajnie, czyli karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
19: Czyli tak? Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
0: Nie, nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
20: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport. Bardzo dobrze.
19: Ależ nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Likot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
21: Cześć, Jaska. Ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną, ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuk.
20: No, ale po co zmieniać, jak jest dobrze?
0: Tak po głosie to była Ola?

0: robaczni to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy płakać, płacić.
2: Na co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
2: Dalej ten temat ciągniesz. Zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki
0: ważne,
2: do godziny 7.
0: Przyszła teściowa nie odezwała.
1: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała, miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak, wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
1: Pizza z książulem, słuchajcie.
2: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie, gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów tych zielonych oczywiście.
0: Niesamowite. To jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
1: I jak mu smakowało, to kebaby dawał muala.
2: Ale taką naklejkę,
1: ja
2: tak?
1: Ja pamiętam
2: taką
1: swojego czasu, był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze i mówili, że to nie za
2: nie
1: dobre.
2: Bardzo. Nie. A teraz z tym wchodzi.
1: Tak.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią, że zarobi.
2: No dobrze. Czas na zemstę! Tak mi się wydaje. Czas na zemstę! Proszę, panie i panowie.
1: Właściciele tych knajp, które słabo ocenił, podobno już kupują aparaty i kamery i będą kręcić swoje recenzje tego placka.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: I zamiast mła będzie
3: autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
15: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
16: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
17: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
16: A tak bliżej, za 5 lat.
17: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
16: A ja?
17: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
18: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
21: I po reklamie.

0: tak, 12 do 7.
1: Lilia
2: Eska,
0: ale piękne imię. Które to urodziny, Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas, dobrze? Uważaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Za
0: Wszystkie spóźnienia.
3: Spóźnienia to nie ja.
0: No nie dojechała do końca.
4: Szok. Idziemy do Marsa.
5: Ojejku. Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na te urodziny. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
6: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
5: Znacie się od paru lat. Do tej pory tylko służbowo.
0: Aha. Podobno, to pewnie jakiś dróżnik.
5: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
6: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: Już wiem. To jest Justyna. Justyna to jest szalona. Jestem bardziej szalona niż ja.
4: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem, dobra? Dwa szlabany. Dwie ręce.
6: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
5: No, kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, może to ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo ja się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Kama. I Wiktor.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
24: Duży ruch samochodowy teraz na trasie S86 między Sosnowcem a Katowicami. Na wysokości M1 w Czeladzi też puszczamy nogę z gazu, na DK94 w Piekarach Śląskich oraz na drodze 79 w Jaworznie w Sosnowcu w kierunku Katowic. Przypominam też o remoncie w centrum Imielina na ulicy Imielińskiej. Temperatura na razie jeszcze niska, poniżej 10 stopni, po południu 22 stopnie, dużo słońca i brak opadów.
23: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest siódma, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
0: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pasy z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
3: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
0: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
4: SK Śląsk News.
24: Śląska policja na rynku w Katowicach rozdawała odblaski. To w ramach akcji Świeć przykładem, noś odblaski. Mały element może nam uratować życie.
21: Blask się przydaje?
25: Się przydało, bo kierowca widzi w ten czas, że idzie człowiek, nie?
26: Też ta szaruga powoduje, że nas kierowca może nie zauważyć.
24: Akcja potrwa do końca grudnia. Mieszkańcy katowickiego Giszowca mogą korzystać z ogrodu społecznego. To otwarta, zielona przestrzeń, w której znalazło się miejsce zarówno na odpoczynek i spotkania, jak i wspólne uprawianie roślin.
27: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
28: Dwie minutki po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o odkładanie różnych rzeczy na później.
29: Co odkładacie?
30: Na przykład włożenie pierścionka na palec.
28: Oj, tam przestań się czepiać.
29: Myślisz sobie, że jak sam z siebie będziesz się śmiał, to my nie będziemy i my przestaniemy? Nieprawda!
31: Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałem, co ja mogę odkładać. Ja odkładam w sumie odkładanie pieniędzy na potem. I to jest chyba mój problem, bo gdybym nie odkładał odkładania pieniędzy, to pewnie byłbym już milionerem.
29: Ja mam taką teorię spiskową, że te panie, które w sklepie proszą, że grosika oddam później, to one są milionerami.

0: To już,
1: niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7 Radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Diktor, bo ty jesteś...
1: Jankes, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
1: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego... został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
1: Tak, tak.
0: Lulu!
2: Ojego, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
1: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: Zabieramy się za siódme, wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No a skoro siódme wygrywa, to 7 stówek do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2. No i 2 minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać
3: pierwszy?
0: Telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, cześć.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. No dobra, jedziemy.
5: Róbmy to!
3: Pierwsza.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczono oczywiście. Lećmy dalej.
3: Drugie. A znasz przepis na kogel mogel?
4: To jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie, a nie jaki jest przepis, no.
4: Ale ja podałem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej, nie. To jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest skandal.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo. Tu SK. Jesteś?
6: Halo. Dzień dobry.
0: Halo.
4: Halo.
6: No dzień dobry. To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Lećmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
4: Buraka.
0: Pomidor. Odbieramy dalej telefony. To już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
3: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana. Wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem. Ostatnie dwa pytania, dzień dobry.
5: Ja
0: dzień
5: byłem
0: dobry.
5: Małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone,

0: ostatnie.
1: Siódme ostatnie.
2: Dzisiaj jest dzień borsuka. Widzisz ładną borsuczkę. Zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świga z tego borsuka.
1: Było dobrze.
2: Wielkie
1: ja
2: gratulacje.
1: Się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo, brawo.
2: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
2: No to chodźmy zaborsuczyć.
5: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
2: No.
6: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie

0: Domyślam się, że odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak. Jeśli się pytasz, czy możesz go umyć? Tak, możesz.
2: Jak dobrze, że jeszcze zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później. Jankę.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu.
9: Zwężka na S1 w Lędzinach generuje korek w kierunku Częstochowy. Oprócz tego hamowanie czeka Was na 79 w Jaworznie, na A4 na wysokości Mysłowic w kierunku Katowic, na trasie S86 i na DK94 w Piekarach Śląskich. Co do pogody, to po chłodnym poranku, no będzie cieplej oczywiście, 22 stopnie, tyle po południu, dużo słoneczka i brak opadów deszczu. Jutro tak samo jak dziś.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu, ulica Jałowcowa 2.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaoferował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutank, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
11: SK Sport News.
10: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
12: Jankes, Jankes, Kama
13: i Wiktor.
14: Radio SK. 31 minut po godzinie 7. No jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
15: No chyba, że macie półtorej godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni. Odkładajcie nagrywki na eskowego Messengera.
16: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
14: No to smacznego!

0: Startup.
1: 23 minuty, 27 godzina, 8. Co startup?
0: No to jest Startup Company, to jest pieśń do wstawania.
2: Dobra,
0: nie wpasowali się w poranek.
2: My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Na grilla zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało, no
1: ale
0: patrzcie.
1: Może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć
1: przy
0: łatwiej.
1: Ale mi się przypomniało, że ja kiedyś też, to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć. Wchodziliśmy na taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie, no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze,
1: to dobrze.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, a to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka.
1: No, no to właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz i znajdzie się taki, który oświadczy jej się szybciej.
2: Tak, ten jest.
1: Zgadnę, to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmieni, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, no coś się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.
1: No, wujek, Staszek, to?
2: Dobra rada, wujku, świetna rada.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
15: I po reklamie.

0: 15 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Noso się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Janki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
2: No to startujemy.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
4: Tak jest.
5: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie działu odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8, z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała, czy Bari, czy Neapol?
4: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
5: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
4: Tak.
5: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protez, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby transportować, to albo Neapol, albo Bari.
4: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
5: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
4: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
5: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
4: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
5: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy.
4: No,
5: czy odwrotnie zrobić?
4: No nie, no w sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo ten Neapol jest już kawałek.
5: No tak, tylko że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić, dlatego podstawione są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
4: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
5: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
4: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczące, jakby kontakt dotyczący tego transportu?
5: No to koniecznie do Aleksandry.
6: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
4: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujących przed tym wyjazdem, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie. Gdzie? Oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejno. Byłem teraz w weekend. Bardzo ładnie grają.
0: Kraków, a to Kraków, żeby nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: To będzie ostatnia reklama.
7: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
21: Uwaga, z motoryzowani, spory korek teraz na DTS-ce przed wjazdem na estakadę w Katowicach w kierunku centrum. Oprócz tego hamowanie na trasie S86 Kato także w stronę centrum na drodze 81-86. Ta sama sytuacja i jeszcze trzeba puścić nogę z gazu m.in. na 79 w Jaworznie i na autostradzie A4 w Mysłowicach. Co do pogody, no to ona znów się pięknie rozkręca, po południu słonecznie do 22 stopni.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 8, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
4: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
3: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy Świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
18: SK Śląsk News.
21: Roboty drogowe na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Trwa tam właśnie asfaltowanie płyty postojowej i dróg kołowania w ramach kolejnego etapu modernizacji. Rok 2027 będzie w regionie rokiem Jana Kiepury. Uchwałę w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Śląskiego. Z okazji jubileuszu planowane są liczne wydarzenia na terenie Sosnowca i w regionie.
22: Jan Kiepura to światowej sławy artysta. Nigdy nie zapomniał, skąd pochodził. Zawsze z dumą mówił, że jest chłopakiem z Sosnowca.
21: Mówił poseł Mateusz Bochar.
23: Kama i Wiktor.
24: To Radio SK.
1: No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
0: No, mówiłeś.
1: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładaniec i przekładamy różne sprawy na później.
0: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
25: Co odkładamy na potem? Pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
1: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
0: No.
1: Na później?
0: No.
1: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsca, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła.
26: To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz coraz bardziej.
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo,
1: po
2: brawo!
1: Po ponad 3 dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak.
0: Tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne.
1: Koszt takiego jednego munduru to 10 000 zł.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała było.
1: Trochę dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował? No,
0: oczywiście, że tak, słuchajcie, zabieramy was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo później był taki wysyp, no. My też.
1: To dla równowagi kogoś grzecznego chyba trzeba, no.
0: Tak. I ci to dostała.
1: Nie ma takich.
2: Słuchajcie, nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej. Okay.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
1: Aha.
0: Aha! Czyli będziemy... mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.

0: będą u nas newsy.
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi.
1: A, wielki przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankę z Kama i Wiktor.
5: Jankę z Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisław Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisław.pl. Wisław Resort. Wisła, czarne 3E.
5: A co to właściwie jest Vice Tacos? Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Badajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
6: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie.
12: Jeśli do porannego szczytu komunikacyjnego dodamy remonty w niektórych miejscach, to naprawdę mamy niefajną sytuację na drogach. Po prostu korki tu i tam. Po kolei autostrada A4. Hamowanie na wysokości Mysłowice w kierunku Katowic. Hamujecie też na S1 w Rędzinach. W kierunku Dąbrowy Górniczej Częstochowy duży ruch samochodowy na drogach 81-86 w Kato i na trasie S86. Pogoda nas nie zawiedzie dziś, do 22 stopni i brak opadów.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Mikołowie, ulica Cieszyńska 2.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
14: Wiktor. W Radiu SK.
15: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
16: Hej SK, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
17: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
18: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: gips, prawda? Dobrze poznałem.
1: Tak, ten z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale, no,
1: ale będzie dobrze. No, przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20
1: uwaga,
2: lat temu.
1: Dawaj, dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
1: Ale to zrobiła.
3: Konstrukcja klabrowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
1: Ktoś
3: odporny,
1: sobie taki zrobił?
3: Co, na co?
2: Na zombie. Takie...
3: Zombie na ten...
1: A to chodzi gotowy na apokalipsę.
3: To jest chodzi absolutnie... o Halloween?
2: Nie, to jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście, bo około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
2: Jak
0: to zrobić? Powiedz.
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania, dosyć ciasno. Mhm. Jak zombie idą, wchodzą na bieżnie.
0: I nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no. Wspaniały pomysł.
4: Minister obrony narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
9: Autopromocja. Reklama. A co to właściwie jest Vice Tacos?
10: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
9: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
5: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
12: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
13: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
14: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
17: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
18: I po reklamie.

0: Jankes też czekała, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje, oraz o innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończył, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować. Choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
2: Podobno Jankes wyskoczyła cały czas z piekła do nieba.
1: Przegrywała, już wszystko było pozamiatane. Ale po czym?
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankes to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: ranną.
1: Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
2: Czas na popołudniowe wstawanie.
1: Jak ktoś nie zdążył teraz, to już musi leżeć.
2: Ja lubię sobie drzemkę, wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem. Ach, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam.
1: Jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Słyszymy się jutro.
2: Tak, do już rok.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Prostopady Comax.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
18: Poranny szczyt komunikacyjny nie bierze jeńców, pożera na śniadanie wszystkich, no prawie wszystkich zmotoryzowanych, którzy jadą teraz do Katowic. Naprawdę spore korki w regionie. Trasa S86, droga 86, droga 81. Sporo samochodów też na DK94 w Piekarach Śląskich i wzmożone natężenie ruchu na DK94 w Sosnowcu. Przypominam też o remoncie w centrum Imielina na ulicy Imielińskiej. Dziś temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
20: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
21: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
22: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
19: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
23: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
19: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
0: SK Śląsk News.
18: Odblaski od policji. Tak było na rynku w Katowicach, a wszystko w ramach akcji Świeć przykładem, noś odblaski. Mały element może nam uratować życie.
2: Ta dostrzegalność zwiększa się do 150 metrów. Będziesz chciała taki odblask mały?
11: Dla dzieci.
15: W sprawie bezpieczeństwa, bezpiecznej drogi, bezpiecznej jazdy.
18: Akcja potrwa do końca grudnia. Na katowickim dworcu PKP pojawiły się nowe windy. Mają ułatwić dostęp do peronów. Inwestycja jest częścią modernizacji katowickiego węzła kolejowego.
24: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9:00, Łatwo Gang, Majko, wszystkie marzenia to już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: który brzmi jak We Can't Waste, Nelly, 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronik w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Senlouk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej.

0: Lidla. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
3: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
2: A tak bliżej, za 5 lat.
3: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
2: A ja?
3: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
4: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz.
5: Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
6: I po reklamie.

0: Licky Lee na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że jej godziny pracy to jest na przykład 9-17 albo 8-16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
17: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
18: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
19: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
20: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: A co to właściwie jest Vice Tacos?
23: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
0: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
1: I po reklamie.

0: Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK na 5 minut do 10. No, ten związek nie przetrwał próby czasu, choć trochę przetrwał. Ale sieć obiegła informację, że Elon Musk rozstał się ze swoją partnerką lub też ona z nim. Tutaj kolejność oraz związek przyczynowo-skutkowy nie są znane. Fakt jest jeden. Myślę, że Elon Musk długo sam nie pozostanie i prawdopodobnie stan jego konta będzie miał na to duży wpływ. Po 10 w Radiu SK między innymi nowe kawałki.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
19: Dzisiaj w naszym regionie brak opadów deszczu, a temperatura wyniesie, uwaga, 22 stopnie. Jak na początek października to całkiem nieźle. Taka aura sprzyja osobom, które wykonują różnego rodzaju prace w ogrodzie, ale również sprzyja osobom, które robią remonty na drogach. Panom w pomarańczowych kamizelkach, a remontów jest dużo. Takowy remont między innymi na ulicy Imielińskiej w Imielinie, by tam w godzinach porannego i popołudniowego szczytu spore korki.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: Jest 10. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10. piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
21: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
20: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
0: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
20: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury, zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach, w wersji damskiej i męskiej.
2: SK Śląsk. Sport.
19: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Ekstraklasa wraca do gry, a na Śląsku i w Częstochowie emocji nie zabraknie. Już w ten piątek o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice, będzie więc pojedynek dwóch ekip z regionu. W sobotę Górnik Zabrze zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok, a w niedzielę Piast Gliwice zmierzy się u siebie z Widzewem Łódź. 3 mecze i 90 minut walki o ligowe punkty. A więcej ciekawych wiadomości, także tych sportowych, z naszego regionu na sk.pl. Zaglądajcie.
12: 2 minuty po godzinie 10:00. Wszystkie hity zaczynają się w SC i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę. Na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Stanach tak zaśpiewała na antenie radiańska cicho szał, 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jesteście spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty, głosy w kineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Radio SK. Reklama. A co to właściwie jest Vice Tacos?
2: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu. Vice Tacos.

0: tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 m2 otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła, Czarne 3E.
5: I po reklamie.

0: SC.
1: Ten hit pojawił się kilka dni temu. Myślę, że wiele fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radiu SK już teraz.

0: Niezastąpione ATB. Niezastąpiony jak nie jeden pracownik. Przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii. Czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie. Grzesiu?
1: Cześć, Jaska. Ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No, jaki jest najlepszy sposób? No, najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów. No, bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, po panu, Dominik, do widzenia.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
10: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
11: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
13: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
12: A tak bliżej, za 5 lat.
13: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
12: A ja?
13: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
14: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
15: I po reklamie.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden patetą trafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji. Reklama. Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
11: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
12: A co to właściwie jest Vice Tacos?
13: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
12: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacoS.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
3: Nic tylko korzystać z takiej pogody, póki jest aura świetna na spacer, rower, jogging i bieganie. Temperatura dziś wyniesie 22 stopnie, jutro będzie tak samo, także jeśli nie dziś, to może jutro. W czwartek już nie bardzo, niby ciepło, ale opady deszczu. A w piątek spadek temperatury tak o kilkanaście stopni. Na drogach sporo remontów, m.in. na DK 94 w Piekarach Śląskich. Dobrego dnia Wam życzę.
14: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: Minęła 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
21: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
20: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
22: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
20: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
23: SK Śląsk News.
24: Przerażające chwile w Żorach. 48-latek strzelał z broni do sąsiadów. Mężczyzna został zatrzymany. Więcej na ten temat na sk.pl. Rozpoczął się sezon infekcyjny. Do rozwoju choroby niezbędny jest kontakt z wirusem. Czy jesteśmy w stanie ustrzec się przed infekcją?
25: Zdrowy tryb życia, unikanie dużych skupisk ludzi, częste mycie rąk, to na pewno są takie rzeczy, z którymi jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko wystąpienia przeziębienia, chociaż żaden z nas nie jest w 100% w stanie się ustrzec.
24: Mówił Paweł Banaś, specjalista chorób wewnętrznych ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
0: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na SK.pl Messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka. Od was. Ja tylko zapytałam. Za odpowiedzi już nie odpowiadam. Ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

0: programie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK. 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Pozdrowionka.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
5: I po reklamie.

0: W Radiu SK Kygo, Max Magnone. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany. Wydajesz się być zajętym człowiekiem.
1: Mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. Ale szef idzie sobie dalej, ty sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, być się zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu dał wypłatę. 1-1. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia SK lepiej.
1: Tak będzie. Obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: A co to właściwie jest Vice Tacos?
6: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
4: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacoS.pl.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku, bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
15: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
16: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
19: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
3: motoryzowanym. Przypominam o sporym remoncie w Imielinie na ulicy Imielińskiej. Wymieniają właśnie asfalt, stąd też i rano, i po południu tworzą się tam spore korki. Oprócz tego remontowo jest również na trasie S86 na wysokości zjazdu na Sosnowiec. Tam z kolei montowane są panele akustyczne. Dziś do 22 stopni powyżej zera, dużo słońca i brak opadów deszczu.
19: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
20: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
21: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
0: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
22: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
23: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
0: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
24: SK Śląsk News.
3: Sejmik województwa śląskiego ustanowił rok 2027 rokiem Jana Kiepury. Artysta pochodził z Sosnowca i swoją działalnością rozsławił region. Z okazji jubileuszu planowane są liczne wydarzenia kulturalne.
25: To jest naszym, można powiedzieć, dobrem Sosnowca, śpiewakiem, osobą, która nas krzepi swoimi piosenkami.
3: Mówiła przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu Anna Jedynak-Rykała. Mieszkańcy Giszowca mogą już korzystać z ogrodu społecznego. To otwarta przestrzeń, w której znalazło się miejsce zarówno na odpoczynek, jak i spotkania, no i wspólne uprawianie roślin.
1: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: Mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. No to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze, żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas!

0: www.jumpcity.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama. Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
4: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
3: A tak bliżej, za 5 lat.
4: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
3: A ja?
4: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
5: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
6: I po reklamie.

0: Przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udaje się, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nakrywani, też macie swoje za uszami, jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nie raz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej, a jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe, zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek, tak, tak, wiemy, a tu nagle, proszę bardzo, mamusia, tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze, a zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem, All I Know, taki numer pojawi się w Radiu SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocny.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
18: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlo, Chubby and Buddy. Nowka sztuka na playliście skowej. 5,5 minuty będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do Fajrantu. A tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani. Czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka? Ja właśnie, ja przydziałem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście, to co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: A co to właściwie jest Vice Tacos?
15: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
14: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacoS.pl.
16: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
17: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
20: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Słuchajcie, ja dzisiaj jadąc do pracy postanowiłam przerzucić się na tramwaj i powiem wam, całkiem przyjemnie się jechało. Czasami warto może wybrać komunikację miejską, no i przede wszystkim uniknęło się korków. Pozwiedzało trochę tereny górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, tym bardziej, że pogoda naprawdę sprzyja na termometrach około 20 na plusie, tyle w Katowicach, w Sosnowcu czy w Dąbrowie Górniczej. Jakość powietrza zadowalająca, do końca dnia będzie z nami sporo słońca.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
22: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
23: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Mówi poseł PiSu Przemysław Czarnek.
24: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
23: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
25: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
23: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
26: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu, poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
23: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hazen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
27: SK Śląsk News.
20: Wkrótce ruszy modernizacja instalacji odpylania w spiekalni Dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Projekt wart blisko 60 milionów złotych ma na celu przede wszystkim ograniczenie emisji pyłowych, a także zwiększenie komfortu pracy.
28: W sortowni spieku obecny elektrofiltr zastąpimy nowym filtrem workowym. Zmodernizowana zostanie także instalacja rurociągów odpylających wewnątrz hali.
20: Mówiła rzeczniczka prasowa ArcelorMittal Poland Sylwia Winiarek, Erdogan. A więcej informacji z regionu znajdziecie na sk.pl. Ukośnik Śląskie.
0: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło Justin, Justin, bo to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie. A później będzie Sombr i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: w nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi Romeo, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie fly high. 18 po pierwszej to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, tanieje natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Janka SK Maja i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na SK.pl.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
15: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa

0: Teraz 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Trillan Galway Girl w Radiu SK to są hit na czasie. 14 będzie za 28 minut. Jak ktoś przyszedł do pracy na 6 rano, czyli taką klasyczną pierwszą zmianę ma na barkach, no to za 28 minut tę zmianę kończy.
1: Zaczynają się w SC.
0: I też w towarzystwie nowości, których w SC nie brakuje, które bardzo chętnie mamy w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku, w czerwcu, w Warszawie, to będzie 2027, to będzie Warsaw Music Festival i to właśnie Tiesto będzie, razem z nami.

0: gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca. Ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promiscuous w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu, po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A co to właściwie jest Vice Tacos?
6: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
4: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę, Swedish House Mafia i Lil Kelly, Happiness is so sad, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie. Jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
3: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
4: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
3: A tak bliżej, za 5 lat.
4: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
3: A ja?
4: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
5: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
6: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej.
12: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Piękna Polska, złota jesień na termometrach 20 stopni. Tyle wskazują słupki rtęci w Lędzinach czy w Imielinie. Tymczasem ja zerkam na drogi. Mamy delikatny zator na DK79. Jeżeli jedziecie od strony Jaworzna w kierunku Sosnowca, no to trzeba wyhamować na wysokości Designer Outlet Center. Zachowajcie zatem tam czujność, uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, żeby zachować bezpieczną odległość od poprzedzających Was aut. Nie jeździcie zderzak w zderzak.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej. Aleja Józefa Piłsudskiego 87B.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
14: Uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami trpiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
13: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 98 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
15: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
13: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
16: SK Śląsk News.
12: Rozmawiają o budowaniu emocji, rozpoznawaniu zagrożeń i umiejętności rozwiązywania konfliktów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach ruszył cykl warsztatów dla dzieci w ramach ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
17: Agata Witas, pracuję w Bibliotece Centralnej w Mysłowicach. Będziemy wskazywać, jakie mogą być gesty życzliwości, czyli że tą życzliwość tak naprawdę możemy wyrażać w prosty sposób, poprzez na przykład dobre słowo, przytulenie, uśmiech, pomoc drugiemu człowiekowi.
12: Warsztaty dla dzieci potrwają do 19 listopada.
18: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. A w kolejce też duet Sobel i Samach, Sombr i Iben i Izzy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bardziej.

La la la. Taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la la la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith. Tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj. 16 po drugiej już na zegarkach. Październik w kalendarzu. Tak powoli, powoli ku zimie. Chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami, ze Skąd to się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No właśnie, to jest pytanie. Odlot ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą eskową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
12: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
13: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
14: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
17: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
18: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24,39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
24: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
25: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.

0: taka nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie, Rosie i New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Koroście z wami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherise Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
19: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
23: Uwaga kierowcy, na DK86 na pasach od strony Tychów w kierunku Katowic osobówka wylądowała w rowie. Na miejscu mogą teraz występować delikatne utrudnienia w ruchu. To na wysokości czułów papiernia trzeba wyhamować, także uważajcie na siebie. Delikatny korek utworzył się też na S86, to z kolei na wysokości Sosnowca w kierunku Czeladzi. Pojedziecie w zwolnionym tempie. A co w pogodzie? Do końca dnia dziś słonecznie, na termometrach 21 stopni. Tyle w Katowicach czy w Chorzowie.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. A ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
10: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
0: Mówi szef resortu sprawiedliwości, a przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10. piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
15: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. 2 pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
0: Mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne 2 miny usunięte. Nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
20: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
0: Mówi major Łukasz Koziarski. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
24: SK Śląsk News.
23: W Sosnowcu wystartowała akcja Bilet w dorosłość. To specjalny bonus przygotowany z myślą o 18-latkach, który pozwoli im bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę odkrywać miejską kulturę, sport i rekreację.
25: Osoby, które ukończyły 18 rok życia i mają aplikację Sosnowieckiej Karty Miejskiej, otrzymają tam 200 zł na wejście do różnych miejskich instytucji.
23: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. A już w czwartek w kinie Helios w Katowicach odbędzie się premiera filmu Czas, który nie nadszedł. Mamy bilety, słuchajcie nas uważnie.
26: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
27: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
28: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
27: Tak, naturalny uśmiech.
28: Naturalny jest tak.
27: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
28: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. To jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hispańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7.
0: Albo 6-7.
1: Proszę Państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1.
0: No.
1: I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci,
0: ale
1: że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan, co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Literka EU, o ile dobrze liczę.
1: EU jak ły, tak?
0: Tak, EU jak ły, no to...
1: EU jak ły, jak Łęcka.
0: Na przykład tak, Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ły.
1: Łódź.
0: No, nie, no myślałem, że powiedziesz klasykiem. Łopole.
1: Łopole albo Łopole. Wimbledon.
0: A orkiestra na ły?
1: Orkiestra.
0: No, na przykład. Aha, dobrze, nie, nieźle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze. Za chwilę będziemy do was dzwonili.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
7: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
10: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
9: Już mi się podoba.
10: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
11: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej.
12: I po reklamie.

0: Måneskin to był I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. To znaczy, chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
1: No wiem.
0: I co? Nie uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
1: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
0: Okej, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Ale fajnie się trafiło, odcinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz, także spokojnie.
1: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
0: Cześć Marta.
3: Cześć.
0: Podoba ci się cinek?
3: Tak.
0: A skąd wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
0: A, okej, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
0: Okej, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo to cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, cinku.
1: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli czekaj, najpierw Marta czy najpierw Justyna?
0: Najpierw Justyna.
1: Najpierw Justyna, to już obracam dziewczyny, znaczy przerzucam, znaczy jedną... No nieważne, gramy.
0: Gramy.
1: Zaczynamy od Justyny. Justyna, twoja kategoria. Coś czerwonego. Coś czerwonego na łyk.
3: Koszulka. A
0: na ły musiało być. Jeden punkt w takim razie jest dla Marty. Marta prowadzi 1-0. Każda odpowiedź na ły. Teraz dla Marty.
1: Na przykład łokieć, który jest zimny, jest czerwony. Na przykład. Marta, twoja kategoria. Coś zielonego.
3: Roślina.
0: Łodyga. Za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się, wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, okej?
1: Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria, znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie,
1: fajne. Ja bym zaliczył.
0: Pod moją jest akurat łupież, ale łobuwie też zaliczamy.
1: Pod moją są łazanki ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria, znajdziemy to w pawlaczu. Pawlacz to jest taka szafka.
0: Łopatę trzyma w pawlaczu.
1: Dobrze.
0: Gdyby ją mąż wkurzył.
1: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię jakaś kategoria, wy krzyczycie imię, czyli Justyna i Marta. I ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
3: Justyna.
0: Justyna była pierwsza.
3: Łoś.
0: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo, uhu.
1: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
3: Torba.
1: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. On ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam
1: może
0: się...
1: Może to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: A może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670, ksiądz?
0: To jest generał Sikorski, wiesz, naprawdę. W każdym razie marynarka duża będzie na dłużej. Radio
2: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, tak, tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
12: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
13: A co to właściwie jest Vaistakos? Vaistakos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
14: Vaistakos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vais. Vaistakos.pl.
15: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach.
22: S1 w Mysłowicach. Pasy w kierunku Sosnowca i Dąbrowy Górniczej teraz są przyblokowane na wysokości węzła Brzęczkowice. A4 w Mysłowicach również się przytyka tuż przed bramkami na Kraków. Wyhamujecie również w Katowicach, to z kolei na wysokości Giszowca. Jeżeli jedziecie od strony centrum w kierunku Tychów, no to trzeba postać w korku. Zwiększone natężenie ruchu obserwujemy również pod katowickim tunelem na Alei Roździeńskiego na pasach w kierunku Sosnowca. Jedźcie zatem ostrożnie.
21: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach Śląskich, ulica Sienkiewicza 12A.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Skolimowski.
18: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
0: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier tego kraju. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji, a chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według tamtejszych mediów, razem z systemami ma do nas trafić 100 szwedzkich żołnierzy. Przesyłka okazała się niegroźna, zakończyły się działania służby w szpitalu w Nowej Dębie. To po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy.
19: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
0: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobny list z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
23: SK Śląsk. Sport.
24: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami koszykarskie emocje. 10 października, czyli w najbliższą sobotę, MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w HWSC Centrum imienia Zygmunta Cybulskiego w Dąbrowie Górniczej, a SK ma dla Was specjalne wejściówki na ten mecz. Jeżeli chcecie pooglądać koszykówkę na żywo, no to piszcie do nas na adres bilety@sk.pl. W tytule wpiszcie MKS Dąbrowa Górnicza, a w treści przekonajcie nas, czemu to właśnie Wam powinniśmy podarować te zaproszenia.
25: Tanta i Koroście.
26: Sońca i Koroście.
25: Czyli ESK w Radiu ESK.
27: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
1: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co Niecinek?
28: Tak, love, work-life balance.
1: War, not war, make peace.

0: odcinek, teraz ty.
1: Natasha Bedingfield i Unwritten w Radio SK. 13 minut po godzinie 16 nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to
1: miało
0: będzie?
1: Nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas, ale jak zwykle najlepiej wychodzi na tym PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to
0: czyli
1: PKP...
0: Czyli cofamy do tyłu, jak to
1: tak,
0: się mówi.
1: Cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stać na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas. Natomiast jak jest w drugą stronę zmiana na czas wiosenny, no to one są spóźnione godziny, więc albo jadą godzinę dłużej, albo są spóźnione. No, polskie koleje.
0: Znaczy na wiosnę, jak jest zmiana czasu, to wszystko jest okej, bo one mają w programie zapisane, że spóźniają się o godzinę, także wtedy są punktualne.
1: Ale się spóźniają jeszcze drugą godzinę.
0: Okej. Także trzymajcie się, kochani, jeszcze 3 tygodnie przeżyjemy, później zmiana czasu, wszystkich świętych i jakoś to będzie.

0: w Radiu SK. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść, metaforycznie, na jeden dzień. Czy to będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą, Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Ale ja jestem bardzo praktyczny, to ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy. Piszcie nam na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary.
0: Aha.
1: I byśmy zrobili patataj.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: Selena Gomez w Radio SK. Teraz będą nagrody i konkursy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
3: Słuchajcie, ja bardzo chciałbym wejść w buty Filipa Heizera.
0: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
3: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
0: Dlaczego?
3: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer.
0: Aha.
3: To piosenki Drill u Gawrona. Aha. Ty to kręcą z drona.
0: Czekaj.
2: Ja wytłumaczę, o co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
0: No.
2: I to jest o ten moment ci chodzi.
3: Tak.
2: Ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
3: Wiem, pizza z ananasem.
2: Nie, pizza z kebabem.
0: Tak, jest bardzo dobra.
2: Jest bardzo dobra, spróbujemy w Szwecji.
0: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas albo na wojas.pl. Wielkie brawa.
3: Dziękuję bardzo.
2: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A was zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby pobierał ubezpieczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko?
2: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt. Bring the beat.

0: Samsung Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
3: Cherry. JKK Moto. Katowice. Twój dealer Cherry. Sprawdź nasze samochody i umów jazdę próbną. Znajdziesz nas przy ulicy Kościuszki 215 w Katowicach. Zapraszamy.
4: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
5: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
6: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
5: A tak bliżej, za 5 lat.
6: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
5: A ja?
6: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
7: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Myślisz o zmianie pracy? Poznaj SIGRO od środka. Już 10 października zapraszamy na dzień otwarty SIGRO w Dąbrowie Górniczej. Szukamy m.in. pracowników produkcji, operatorów wózków widłowych i mechaników utrzymania ruchu. Zwiedzisz nowoczesny zakład, poznasz stanowiska i porozmawiasz z załogą. Liczymy na Ciebie. Sobota 10 października od 11. SIGRO Koksownicza 32 Dąbrowa Górnicza. Więcej na sigro.pl.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: Glory w Radiu SK. Neptunika to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać. Wtedy pykać sobie w kierownicę proponuję.
1: Za chwilę newsy festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: A co to właściwie jest Vice Tacos?
8: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
2: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
9: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
10: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
12: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
13: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
14: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
21: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. No to co? Zerkamy na drogi i podpowiadamy wszystkim zmotoryzowanym, jakich tras teraz najlepiej unikać i które się korkują. Delikatny zator mamy na S1 na wysokości Lędzin. Wyhamujecie jadąc w kierunku Mysłowic. W Mysłowicach z kolei postoicie też na S1, ale to przy wylotówce na Jaworzno. Tam właśnie przytyka się prawy pas, a w Sosnowcu korek na S86, zatkane pasy w kierunku Będzina. Jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie szerokości.
20: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
22: Pomyłka, błąd ludzki.
18: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji.

0: Where is the love? To Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radio SK. 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu. Jakie imieniny godziny? Godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej.
0: Chińska influencerka fitness, znana jako Avir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem. Uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness. Tak. Troszkę rowerem.
0: To jest dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30. Po 30,
1: ale jajca. A do nie? 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie?
1: Mhm. Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. To niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym. Odcinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam. Wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Dlaczego? Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Gdybyś pasował na ochroniarza, jesteś postawny, dość groźny.
1: Ja mogłem ich nie wpuścić w takim razie.
0: No nic, kochani.
1: A ty?
0: Kiedy ja ostatni raz byłem?
1: No?
0: Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to sobotę.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
7: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
6: Już mi się podoba.
7: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
8: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej!
9: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla Twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
14: I po reklamie.

0: Top Loy, Talking Body w Radiu SK za 5 minut 18, za chwilę SK Newsy, a potem Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
10: Natalia Czarnuch, cześć. Witam się z Wami ponownie we wtorkowe popołudnie. Na termometrach teraz w stolicy województwa śląskiego w Katowicach mamy 19 na plusie. Jeśli chodzi o sytuację pogodową na jutro, synoptycy od Meteo zapowiadają sporo słońca i równie ciepłą, przyjemną temperaturę jak dziś, bo w miastach naszego regionu słupki rtęci podskoczą maksymalnie w najcieplejszym momencie dnia do 22 stopni Celsjusza. Zatem piękna polska złota jesień cały czas trwa. Nic, tylko korzystać.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w szpitalu południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
12: SK Sport News.
11: Nowak Dziokowicz po raz 7 triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenia mija z końcem października.
12: SK Śląsk News.
10: Mniej czasu przy dokumentacji, więcej uwagi dla pacjenta. Notatki lekarskie z rozmowy z pacjentem przygotuje AI. A to wszystko dzięki Pulse Note, systemowi, który stworzyli pracownicy z Instytutu Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Łukasiewicz AI. Przetestowali to lekarze z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
13: Teraz ma czas, żeby myśleć podczas rozmowy z pacjentem, bo zadając pytania, on nie zwraca uwagi na to, co system generuje. I ten system pomaga mu, tworząc właśnie całą dokumentację.
10: Mówił dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń dr Mariusz Nowak.
14: Impreska.
15: Złota polska jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hity na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hanczak, dzień dobry.

No dobry wieczór, Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam, i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą. Tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Aspol. Mięso dla psów. Zdrowa, naturalna dieta dla Twojego psa z dostawą do domu. Na surowo oraz do gotowania. Więcej na www.mięsodlapsów.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
2: doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A co to właściwie jest Vice Tacos? Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Badajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
6: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vice Tacos.pl.
7: I po reklamie.

0: Mózg na czasie.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie.
0: Prosić opisać swoją okazję, której nigdy nie odpuszczacie.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: to może powiedzieć Wojtek, nasz słuchacz.
1: Ej, ja teraz leżę ze złamaną nogą i odpoczywam, więc u mnie trochę słabawo.
0: Ojejku, no złamana noga nie brzmi dobrze, ale ty brzmisz lepiej, no więc mam nadzieję, że szybko wrócisz do formy, niech się dobrze zrasta. Powinienem ci gipsa zagrać w ramach gipsu, ale zagram Rosei New Trick za kilka chwil, to nowość, którą dedykuję właśnie tobie, żebyś się lepiej poczuł. A wcześniej jeszcze Jagoda, bo pytałem, co dzisiaj świętujemy.
2: Hej, my właśnie wracamy z Katowic po wygranych zawodach trójbojowych, razem z Michałem, który wygrał w nich, zdobył w nich drugie miejsce. Więc świętujemy już w samochodzie i będziemy kontynuować nasze świętowanie w domu.

0: Pozdrawiamy Radio SK.
1: Super, pozdrawiam serdecznie i gratuluję chłopakowi Michałowi tego to wspaniałego wyniku w trójboju. Ja też jestem Michał i też jestem świetny w trójboju. Coś w tym jest, że te Michały tak mają, ale mój trójbój, to od razu powiem, żeby była jasność, to przystawka, danie główne i deser. Oczywiście w jedzeniu jestem świetny.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
10: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
9: Już mi się podoba.
10: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
11: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej.
12: I po reklamie
13: SK.

0: Mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym
1: dokładnie
0: kebabem?
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w dwóch zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszane i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: no nie ma nic bardziej romantycznego, zaufaj mi naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem. Czyli, że nie żałowałaś tej decyzji. O to chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, no tak, no patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej, a po 3 latach nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin van Buuren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK-Skowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońcy i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć!

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
11: Śląsk na czasie.
12: Kto lubi się śmiać, ten powinien wybrać się na występ tego stand-upera. Piotr Latała, stand-up show już 16 października w katowickim Spodku. Więcej info o biletach w sieci. Tymczasem trwają Sosnowieckie Dni Literatury 2.0, czyli druga odsłona ścieżek. Wydarzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. Tym razem chętni podążają ścieżkami w różne regiony świata, na północ, południe, wschód i zachód. Szczegóły na sosnowiec.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
13: SK Śląsk News.
14: Natalia Czarduch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja może pomóc pracownikom szpitali. AI ma między innymi podpowiadać lekarzom, o co jeszcze warto zapytać chorego, czy też samodzielnie zrobi podsumowanie wizyty w przychodni. Zajrzymy do Sosnowca, tam wystartowała akcja Bilet w dorosłość. To specjalny bonus przygotowany z myślą o 18-latkach, który pozwoli im bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę odkrywać miejską kulturę, sport i rekreację. Ten materiał również za moment. No i porozmawiamy o tym, że Mysłowice biorą udział w ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W jej ramach Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci cykl warsztatów. Szczegóły za chwilę. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
13: SK Śląsk.
14: Koniec ze stratą czasu na pisanie notatek. Lekarz poświęci go pacjentowi. To dzięki Pulse Note, które stworzyli pracownicy Łukasiewicz AI z Katowic. Po rozmowie medyka z pacjentem sztuczna inteligencja w mgnieniu oka przygotuje podsumowanie z wizyty w przychodni. Podpowie też lekarzowi, o co jeszcze warto zapytać chorego. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
15: Dzień dobry, dr Przemysław Juszczuk, zastępca dyrektora Centrum w Instytucie Łukasiewicz oraz Katedra Uczenia Maszyn w Ogólnikowskiej Ekonomicznej.
16: No powiedzmy w takim razie, o jakim rozwiązaniu mowa.
15: Jasne, to jest rozwiązanie dedykowane dla szpitali, dla jednostek medycznych, w których chcemy uprościć proces rozmowy pacjenta z lekarzem. To znaczy wiemy, że jest zawsze sytuacja, kiedy pacjent czeka w gabinecie lekarskim bardzo długo na przygotowanie notatki, a w tym momencie ten proces przyspieszamy i zwiększamy interakcję pacjenta z lekarzem. Trochę uproszczenie, bo to jest transkrypcja z jednym z elementów. My tutaj mamy oznaczenie rozmówców, czyli sytuacji, kiedy mamy więcej osób biorących udział w rozmowie, mamy oznaczenie tych rozmówców. Następnie mamy przygotowanie transkrypcji, sytuacji, kiedy mamy na przykład ktoś posługuje dialektem, na przykład śląskim, to też jak najbardziej system sobie z tym radzi. Następnie przygotowane jest notatka zgodnie z tym, co lekarz zawsze sobie przygotowywał na bieżąco w takich systemach. Czyli to jest narzędzie, które wspomaga pracę lekarza, plus upraszcza ten kontakt, ponieważ pacjent może na przykład coś dodatkowe, jakieś informacje przekazać, o które później lekarz może dopytać na przykład na kolejnej wizycie. Czyli to jest takie dodatkowa taka pomoc w tworzeniu tej notatki. Także transkrypcja to jest trochę za mało, tu jest dużo więcej.
16: Powiedzmy w takim razie, jakie korzyści odnosi odnosi pacjent i jakie korzyści odnosi sam lekarz.
15: Jasne, z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim to jest to, że więcej czasu lekarz poświęca pacjentowi. Mamy taki lepszy kontakt, no bo przykładowo w sytuacji, kiedy pacjent miał jakieś inne schorzenie dodatkowe, na przykład tak w naszym prezentacji było nadciśnienie, to lekarz dodatkowo może o to dopytać na kolejnej wizycie. Wiadomo, że z punktu widzenia lekarza tych wizyt na dzień jest bardzo dużo i on nie będzie wszystkiego pamiętał. A tutaj lekarz ma te dodatkowe informacje w formie podpowiedzi, więc pacjent ma takie poczucie, że jest bardziej zaopiekowany ze strony lekarza. To jest ze strony pacjenta. Na przykład, natomiast lekarz w tym momencie cały swój dostępny czas może poświęcić na rozmowę z pacjentem. Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo podczas transkrypcji. Dodatkowo, jeżeli lekarz stwierdzi, że potrzebuje jakąś dodatkową informację od pacjenta, może ponownie włączyć transkrypcję, ponownie coś dopytać, sam przygotować dodatkowe fragmenty notatki i na końcu cały system, cały ten wpis jest przygotowywany dla systemu szpitalnego. A tak jak najbardziej, to jest system offline'owy. My nie korzystaliśmy z żadnych modeli online. Ten system nie ma dostępu do internetu wszystkiego. Jedyny ten punkt styku to jest system szpitalny w tym momencie, który będzie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, my decyzyjność pozostawiamy po stronie lekarza. Czyli w momencie przygotowania notatki lekarz na końcu i tak musi to sprawdzić, zatwierdzić i po to w tym momencie mamy ten element fact-checkingu. Czyli jeżeli się pojawia jakaś sytuacja związana, nie wiem, z nazwami leków, jeżeli się pojawia jakaś informacja związana z datą, na przykład jakiegoś zabiegu przebytego, to wszystko jest możliwe do sprawdzenia z poziomu transkrypcji. Więc nawet w sytuacji, kiedy rozmowa z pacjentem trwała 25 minut, to lekarz nie musi potem całej transkrypcji sobie przeglądać na bieżąco, tylko ma możliwość kliknięcia w dowolny element, od razu jest odsyłany do tego fragmentu transkrypcji, gdzie ta informacja się pojawiła.
16: Pan powiedział, że więcej czasu teraz lekarz może poświęcić pacjentowi. To w takim razie, czy pan może tak, nie wiem, przykładowo powiedzieć, ile czasu zabierało mu to wtedy te pisanie tych notatek, kiedy nie było tego rozwiązania?
15: Jasne, jak najbardziej. My dostaliśmy ze szpitala informacje i dane, które gdzieś tam były weryfikowane, na poziomie 15-20 minut całej wizyty. Czyli ta rozmowa z pacjentem trwała około 20 minut. Natomiast 60% potem z czasu całej wizyty pozostałej to było przeznaczone na pisanie notatki. W tym momencie w zasadzie my mówimy o przejściu z transkrypcji na gotową notatkę na poziomie kilkudziesięciu sekund. Czyli w zasadzie cały ten czas, przykładowo wizyty, która trwa na przykład 35 minut, to w zasadzie 34 minuty, 33 minuty można poświęcić na rozmowę z pacjentem.
16: Rozumiem, że wasze rozwiązanie podpowiada też lekarzowi, o jakie pytanie jeszcze warto jakie pytania na przykład warto zadać, które nie zostały zadane przez lekarza.
15: Tak, jak najbardziej. My na bieżąco mamy dwie rzeczy. Tak, po pierwsze podpowiedź na przykładowo przy pierwszej wizycie, o co jeszcze można zapytać, ale też proszę pamiętać, że dodatkowo, jeżeli wizyta jest kolejna już w momencie tego pacjenta u lekarza, to lekarz dostaje informacje, na przykład przykładowo pacjent, nie wiem, choruje na nadciśnienie, to zapytaj, czy bierze dalej, przyjmuje leki. Na przykład jeżeli bolał jakieś inne, nie wiem, na przykład jakieś dodatkowe schorzenie miał, to lekarz może zapytać. Czyli są tak naprawdę dwie role. Z jednej strony mamy uzupełnienie tego wywiadu lekarskiego, a z drugiej taka właśnie troska o pacjenta, że pacjent nie ma takiego wrażenia, że on jest po prostu tam kolejnym elementem gdzieś tam na liście do odhaczenia, tylko lekarz się faktycznie interesuje tym pacjentem. Absolutnie nie. To jest tylko system, który ma umożliwić wsparcie lekarza. Tutaj nie ma żadnej możliwości, że system będzie działał w oparciu na jakieś swoje zewnętrzne dane. Czyli to jest model offline'owy, który przygotowywuje ten fragment notatki tylko i wyłącznie na podstawie tego, co się pojawiło w rozmowie. Mało tego, on nawet nie może podpowiedzieć, to jako system nie może podpowiedzieć jakichś leków sugerowanych. To wszystko jest po stronie pacjenta i lekarza. Czyli pacjent mówi, co bierze, na przykład jakie leki przyjmuje, a lekarz może powiedzieć, na przykład dodatkowo zlecam taki i taki lek. Ale żadnej tutaj zewnętrznej informacji tu nie może się pojawić, oczywiście.
4: Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Powiem w ten sposób. Praktyka dla nas jest najważniejsza. Dlatego od samego początku, mając różne systemy zarządcze, informatyczne, gdzie każdy z lekarzy, pielęgniarek musi się dostosować do systemu, to nas zawsze jakby denerwowało. Dlatego chcieliśmy stworzyć system, który będzie użyteczny dla użytkownika, ale zarazem przynosił mu te korzyści, które są dodatkowe. A dodatkową korzyścią jest przede wszystkim zwiększenie uwagi na pacjencie. Będzie, gdzie będą chcieli pracownicy go użyć. Dlatego, że najważniejsze jest, żeby pracownik chciał użyć tego systemu, to wtedy i zobaczy jego korzyści, no to wtedy to będzie sensowne. Jest taka zasada linowska, nigdy nie ma 100%, zawsze trzeba coś poprawić, zawsze trzeba by modyfikować i my się tego nauczyliśmy. Jeżeli będziemy widzieli jakieś uszczerbki systemu, to będziemy go poprawiać i to jest właśnie ta dobra współpraca z Łukasiewiczem. Przygotowujemy go, na razie tylko w przychodni były robione testy i pracujemy w przychodni, ale chcemy go wszędzie zastosować, gdzie jest możliwość. Czyli tak jak było powiedziane, w każdej komórce, w której można go używać, żeby z niego korzystać, bo on będzie cały czas na bieżąco robiony, bo my umówiliśmy się w ten sposób, że będziemy pracować, żeby go dopracowywać. Zasada tego systemu jest taka, że jest podstawa tego systemu, natomiast każda dziedzina, każda działka wymaga dopisania tego user-friendly, jak to mówią, i to wymaga potrzeby, współpracy. Nigdy nie wolno narzucić pracownikowi tego, czego on nie chce. No wiadomo, najtrudniejszą sprawą w całej medycynie i w opiece zdrowotnej jest to, że bardzo dużo czasu się poświęca na to, żeby prowadzić prawidłową dokumentację medyczną.
16: Teraz lekarz więcej czasu poświęci pacjentowi.
4: Ja powiem inaczej, teraz ma czas, żeby myśleć podczas rozmowy z pacjentem, bo zadając pytania, on nie zwraca uwagi na to, co system generuje i ten system pomaga mu, tworząc właśnie całą dokumentację. On to potem sprawdzi, jeżeli trzeba, ale jeżeli się nauczy odpowiednio pracować, to właśnie to uczenie maszynowe daje te szanse, że nie będzie tych błędów.
16: Czyli pacjenci może, panie dyrektorze, teraz już nie będą narzekać, że lekarze za mało czasu poświęcają im.
4: Każdy lekarz jest inny, każdy człowiek jest inny i pacjenci wybierają tych lekarzy, którzy chcą z nimi rozmawiać. Natomiast choćby był najbardziej mądry lekarz, jeżeli on nie będzie rozmawiał z pacjentem, to on będzie inaczej traktowany. My jesteśmy ludźmi i tego nas nie uczono na studiach.
14: W Sosnowcu wystartowała akcja Bilet w dorosłość. To specjalny bonus przygotowany z myślą o 18-latkach, który pozwoli im bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę odkrywać miejską kulturę, sport i rekreację. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
11: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Te osoby, które ukończyły 18 rok życia i mają aplikację Sosnowieckiej Karty Miejskiej, otrzymają tam nową funkcjonalność. Ta nowa funkcjonalność da im tak naprawdę 200 zł. 200 zł, które będą wykorzystane na wejście do różnych miejskich instytucji, do egzotarium, albo da możliwość kupna biletu do teatru za złotówkę, więc właściwie cena symboliczna. Będzie można również skorzystać ze zniżek, na przykład na siłowni przy Żeromie. Także trochę tych rzeczy dla naszych mieszkańców, młodych mieszkańców i mieszkanek mamy. Wystartowała nasza akcja 1 października i zachęcamy wszystkich do skorzystania z tych bonusów dla 18-latków.
17: Skąd pomysł?
11: 18 lat to jest bardzo ważny wiek w życiu każdego człowieka i chcieliśmy zwyczajnie nasze mieszkanki i mieszkańców w jakiś sposób nagrodzić, ale też zachęcić ich do tego, aby odwiedzali nasze jednostki, to brzydko tam brzmi słowo jednostki, ale miejsca, za które tak naprawdę ich rodzice w dużej mierze płacą, czyli biblioteka, teatr, siłownie, pływalnie, czy też ślizgawka na nowym, pięknym, zimowym lodowisku. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy poznawali te miejsca, symbole naszego miasta, bo wychodzimy z założenia, że jeśli spodobają mi się te miejsca, będą je już potem odwiedzać regularnie, to być może ta pasja na przykład do treningu będzie za kilka lat przerzucona na dziecko, a tym samym będziemy mieli zdrowszych mieszkańców, ale też takich, którzy zwyczajnie korzystają z tych fajnych rzeczy na terenie naszego miasta, zostając tutaj, nie wyjeżdżając do innych miast.
17: Jak to technicznie będzie wyglądać?
11: Sosnowiecka Karta Miejska i jej wersja elektroniczna ma taką funkcjonalność, że doskonale wie, w jakim wieku jest osoba, która tej karty używa i taka możliwość pojawi się w momencie, gdy właściciel karty skończy 18 lat. Z automatu niejako taka funkcjonalność mu się odblokuje na Sosnowieckiej Karcie Mieszkańca.
17: Ile będzie miał czasu na wykorzystanie tego prezentu od miasta?
11: Na rok czasu to jest, myślę, wystarczający okres, aby zmierzyć się i wykorzystać tą kartę.
17: Czyli można powiedzieć to takie dwa w jednym, tak? Z jednej strony zachęcacie młodzież do tego, żeby wyszła z domu, z drugiej strony też instytucją kultury i nie tylko napędzacie klientelę.
11: Tak, być może ktoś pójdzie do teatru, spodoba mu się sztuka, w ogóle zafascynuje go kultura, aktorstwo i będzie stałym wtedy już takim uczestnikiem wszystkich przedstawień teatralnych naszego Teatru Zagłębia. Może właśnie odkryje w sobie taką pasję, kto wie, i stąd też takie nasze oczekiwanie i wyobrażenie o tej akcji.
17: To jeden z elementów tego wielkiego projektu Demotrend.
11: Zgadza się, kilka innych projektów już funkcjonuje. Od 1 września wypłacam 10 tysięcy złotych na trzecie i kolejne dziecko. Są też w trakcie rozmów z ZTM-em zniżki dla naszych mieszkańców. No i jest tego troszeczkę. Zbieramy to od czasu do czasu w całość i mieszkańcom przekazujemy, bowiem chodzi nam o to, aby tych sosnowiczan, nasz sosnowiczan było coraz więcej, a nie coraz mniej, a z tym mierzy się każde polskie miasto tak naprawdę, czyli z depopulacją.
17: I też próbujecie zatrzymać młodych mieszkańców.
11: Próbujemy zatrzymać naszych mieszkańców. Sosnowiec jest pięknym miastem do życia. Blisko stąd wszędzie. Można wszędzie dojechać. Komunikacja publiczna jest coraz lepsza. Trwa inwestycja kolejowa, więc dojazd Sosnowca koleją do Katowic, Krakowa to naprawdę nie jest problem. Można tu mieszkać, można tu żyć, cieszyć się tym życiem, a na pewno koszty tego życia będą tańsze niż w takich dużych miastach jak Kraków.
17: A czy liczyliście, ile do końca roku takich 18-latków się, że tak powiem, na tę kartę załapie?
11: To wszystko zależy od tego, czy ktoś na przykład nie skusi się na to, aby teraz kartę założyć, bo dotychczas jej nie miał. To jest kilka tysięcy osób, no ale myślę, że teraz troszeczkę więcej posiadaczy karty mieszkańca przybędzie właśnie ze względu na tą zniżkę.
13: SK Śląsk.
14: Mysłowice biorą udział w ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W jej ramach Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci cykl warsztatów na temat budowania empatii, rozpoznawania zagrożeń oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami. Przedszkolaki rozmawiały o życzliwości, a materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
18: Dagmara Kucharska, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. Każdego roku włączamy się w tą kampanię Dzieciństwo bez przemocy. W tym roku również rozpoczynamy właśnie tą kampanię zajęciami takimi edukacyjnymi dla przedszkolaków i dzieci edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem Krainie Życzliwości. Te zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej, ale również też zabawy, no bo wiadomo, że dzieci to musi się coś dziać. Te zajęcia są szczególnie ważne w kontekście tegorocznej odsłony kampanii, która koncentruje się na przemocy emocjonalnej i zwraca uwagę na znaczenie komunikacji, szacunku, wsparcia, ale też uważności na potrzeby dzieci.
17: W jaki sposób z dziećmi na takie tematy rozmawiać, bo to nie są łatwe tematy?
18: Tak, to nie są łatwe tematy, dlatego też oprócz tej części warsztatowej, takiej, gdzie bibliotekarz przekazuje takie podstawowe informacje, jak rozpoznać przemoc, jak rozpoznać też swoje własne emocje, jak traktować z szacunkiem innych, również będą zajęcia prowadzone w formie zabawy. I myślę, że to połączenie warsztatów z zabawą jakby najlepiej wpłynie też na te dzieci i na ich kompetencje dotyczące właśnie rozpoznawania przemocy, ale także rozpoznawania własnych emocji. Ja mam nadzieję, że w domu rzeczywiście się rozmawia na ten temat, aczkolwiek no wiemy, jaką mamy sytuację osób dorosłych. Bardzo często jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu na poświęcenie uwagi dzieciom, stąd no my jako biblioteka, która już od dawna nie jest tylko magazynem książek i wypożycza książki, no edukujemy i zaczynam właśnie od tych najmłodszych, ponieważ to w nich tkwi taki dobry grunt, żeby zasiać takie właśnie dobre dzieciństwo, dzieciństwo mocy bez przemocy.
17: Po raz kolejny uczestniczycie w tej kampanii, czyli co widzicie, że przynosi efekty, że jest potrzebna?
18: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście jest to potrzebne, też no tak zakładamy, bo inaczej byśmy tego nie robiły. Natomiast rzeczywiście co roku się włączamy w tą akcję i tych zajęć w większości naszych placówek, mamy ich 9 filii bibliotecznych w poszczególnych częściach miasta, tam również odbywają się w różnych terminach takie zajęcia, więc no my widzimy potrzeby, widzimy też sens tego typu działań, no i chcemy dalej działać na rzecz tych dzieci i bezpieczeństwa i dzieciństwa takiego dobrego, godnego, bez przemocy.
17: I to też ważne, że w filiach takie zajęcia się odbywają, czyli można powiedzieć, docieracie wszędzie.
18: Tak, staramy się docierać wszędzie, z książką, z edukacją, nawet w tych takich najmniejszych bibliotekach, które mają jakby takie pomieszczenia rzeczywiście mniejsze, ale staramy się zawsze dotrzeć do wszystkich naszych mieszkańców. Będziemy mówić o bezpiecznym dzieciństwie bez przemocy. Zaangażowaliśmy też tutaj do współpracy Komendę Miejską Policji w Mysłowicach, a także stację sanitarno-epidemiologiczną w Katowicach, z których to edukatorzy będą przeprowadzać też takie warsztaty właśnie dla dzieci. Będą to między innymi zdrowe emocje, skrzynka z narzędziami. To są edukatorki z sanepidu, które też w ramach jakiejś swojej tam akcji będą prowadziły takie warsztaty. Natomiast funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji będą przeprowadzać takie warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy w domu, szkole, na ulicy i w internecie w jednej z naszych filii w dzielnicy Brzęczkowice. Poza tym też na zajęcia przemoc, widzieć, reagować, pomagać, czyli też skupiamy się na tym, jak reagować, do kogo zgłosić też się o pomoc w momencie zauważenia, gdy coś dzieje się złego. Także rzeczywiście tych zajęć będzie bardzo dużo w różnych placówkach, na które serdecznie też zapraszam już dziś.
19: Agata Witas, pracuję w Bibliotece Centralnej w Mysłowicach. Dzisiaj będę miała zajęcia z przedszkolakami na temat życzliwości, jak ważna ona jest w codziennym życiu, jak możemy ją wyrażać.
20: No i co będzie Pani mówiła o tej życzliwości?
19: Zajęcia będą miały tematykę taką pod parasolem życzliwości, więc będziemy mówić, że to życzliwość jest tak jakby takim parasolem ochronnym, pod którym zapraszamy inne osoby, aby czuły się dobrze, pewnie, bezpiecznie. Będziemy wskazywać, jakie to mogą być gesty życzliwości, czyli czy tą życzliwość tak naprawdę możemy wyrażać w prosty sposób, poprzez na przykład dobre słowo, przytulenie, uśmiech, pomoc drugiemu człowiekowi.
20: Trudno taką wiedzę przekazać maluchom?
19: Myślę, że niekoniecznie trudno, że dzieci są otwarte właśnie na takie akcje związane właśnie z pomocą, życzliwością. Pracowałam wcześniej w przedszkolu, więc myślę, że maluchy bardzo chętnie i pomagają, i wspierają innych, i dzielą się właśnie takim dobrym słowem.
20: A dlaczego warto być życzliwym?
19: Myślę, że życzliwość pomaga też w codziennym życiu. Po pierwsze, my jakby zyskujemy sobie przychylność i sympatię innych ludzi. My także czujemy się z tym dobrze, jak jesteśmy życzliwi dla drugiej osoby.
20: To, że dzieci są małe, to nie znaczy, że tej życzliwości się od nich nie wymaga, prawda? Jakiś nawet drobny gest jest ważny.
19: Tak, właśnie już od przedszkola dzieci są uczone właśnie zachowań takich życzliwych, kulturalnych, kulturalnego zachowywania się, używania właśnie takich słów magicznych, czyli proszę, dziękuję, przepraszam. I myślę, że bardzo ważne właśnie jest pokazywanie dzieciom, że ta życzliwość jest tak ważna właśnie w codzienności.
20: Ważne jest też reagowanie na przykład na przemoc.
19: Tak, myślę właśnie, że to jest bardzo ważne i że nie tylko przemoc taka fizyczna, ale także nawet jakieś słowa mogą ranić drugą osobę, że powinni się uczyć właśnie na przykład w przedszkolu dzielenia tymi zabawkami, nawet przepraszania już i właśnie, żeby było świadome tego, że właśnie na przykład złe słowa czy jakieś nawet odepchnięcie kogoś od zabawy może sprawić komuś przykrość.
20: I przede wszystkim reagowanie, tak? Żeby nie było obojętne na tego typu sytuacje.
19: Tak, tak, żeby wspierały innych w tych trudnościach, żeby reagować.
20: Jak z tą wiedzą u dzieci jest, jeśli chodzi o życzliwość? One wiedzą, co to znaczy być życzliwym?
19: Dzieci wiedzą, co to znaczy być życzliwym. Chociaż no nie zawsze może to widać tak do końca w takiej grupie dużej przedszkolnej. Myślę, że jest to trudne dla dzieci, chociaż bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, co to jest życzliwość.
20: Kto to jest życzliwy człowiek?
21: Miły.
20: Jak mówimy, jak na przykład ktoś coś ci daje, co wtedy mówisz?
21: Dziękuję.
20: A jak wchodzisz do pomieszczenia, to co mówisz?
21: Przepraszam.
20: Na przykład, albo dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: A dlaczego warto być miłym i życzliwym?
21: Dlatego, że jak nie będzie się życzliwy, to pójdzie się do piekła.
20: Na przykład widzicie, że komuś się dzieje krzywda, to mu pomagacie?
21: Tak.
20: A w jaki sposób można pomóc komuś?
21: Pomóc mu wstać.
20: A dlaczego warto być miłym dla innego?
21: Bo że można przyjaźnić.
14: W Katowicach można wejść na pokład Titanica, gdy wyruszył w pierwszy i zarazem ostatni rejs w 1912 roku. A wszystko ze sprawą wyjątkowej wystawy, ta będzie dostępna do końca roku. Na całym świecie zobaczyło ją już ponad 35 milionów złotych. Wystawę w Muzeum Cynku Walcownia w Katowicach odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
22: Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy Titanic The Artifact Exhibition w Polsce.
23: Tutaj, w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, zaczyna się cała ta podróż?
22: Tak, ta podróż nasza jako gościa wystawy zaczyna się od galerii, w której najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego, po to, aby gość otrzymał pewien kontekst wystawy i był przygotowany na to, co zobaczy dalej. Musimy być uwrażliwieni na to, że przedmioty na tej wystawie, a jest ich około 200, zostały wydobyte z samego wraku Titanica właśnie.
23: Takie perełki tutaj na tej wystawie to...
22: Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów, myślę więc, że dlatego są bardzo wzruszające i niosą w sobie taki ładunek emocjonalny. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy. Możemy zobaczyć też wspaniałą zastawę stołową, która dekorowała pierwszą, drugą i trzecią klasę Titanica, więc tych przedmiotów jest tutaj naprawdę dużo różnych, również przedmiotów związanych z konstrukcją statku, podzielonych właśnie na takie różne galerie, przez które przechodzimy.
23: Tutaj ze sprawą nowej technologii można, że tak powiem, wsiąść na pokład Titanica.
22: możemy tak sobie wyobrazić faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej. I jako pasjonat historii Titanica muszę Państwu powiedzieć, że oglądając to, co tam można zobaczyć, jest to przygotowane naprawdę bardzo dobrze, zgodnie z prawdą historyczną i rekreacja wirtualna statku jest perfekcyjna.
23: To może powiedzmy o tym, jak duża to jest wystawa, ile się ją zwiedza ktoś, kto przyjdzie, bo od 4 września witacie tutaj gości w Katowicach.
22: Witamy gości od 4 września. Wystawa potrwa na ten moment, jest zaplanowana do końca grudnia 2026. Jak długo się ją zwiedza? Ja myślę, że to już jest kwestia osobistej wrażliwości danej osoby. Ja znam osoby, które samodzielnie zwiedzały taką wystawę, chodząc, czytając wszystkie podpisy przez około 3 godziny, a potem wracały jeszcze raz i jeszcze raz. Są osoby, które przejdą w 20-30 minut i myślę, że to zależy od tego, jak my chcemy z tej wystawy wyciągnąć coś dla siebie, a nie tylko i wyłącznie od tego, co jest nam dane.
23: Wy przypominacie historię Titanica?
22: Pielęgnujemy tą historię, przypominamy ją, chcemy, żeby w jakiś sposób była ważna i dla kolejnego pokolenia, więc właśnie dzięki wydobywaniu takich przedmiotów, ich konserwowaniu i właściwej ekspozycji można tą historię nam dzisiaj przybliżać.

0: wtórna. Ja nie chciałbym poddawać krytyce wielkie dzieło filmowe z końca lat 90., które było przygotowane wówczas zgodnie mniej więcej z taką wiedzą, jaka była dostępna, ale kiedy film został wyemitowany, okazało się, że jest w nim szereg nieścisłości odkrywanych w późniejszych latach, również takich, które skończyły się czasami procesami sądowymi. Tak, wielu zwiedzających ma oczekiwanie, jakieś zaszyte w sobie, że zobaczy tutaj wiele nawiązań do filmu. Tak nie jest. To jest wystawa stricte historyczna i oczywiście są rzeczy, które będą nam się kojarzyły z filmem w naturalny sposób, bo jest to Titanic. Natomiast to nie jest wystawa o filmie.
1: Czy może pan powiedzieć, jakie są ceny wstępu, czy one są na każdą kieszeń dla całej rodziny? No i ci, którzy tutaj przyjdą, to czy będą mogli skorzystać na przykład z przewodnika?
0: Oczywiście różne grupy osób, czy nawet indywidualne osoby będą mogły skorzystać z przewodnika. Natomiast odnośnie cen są różne możliwości. Te ceny się zmieniają w zależności od dnia, weekendu, ale także ilości osób, bo są również bilety dla rodzin, które zdecydowanie bardziej opłaca się zakupić w przypadku dwójki dorosłych i dwójki dzieci.
1: To jeszcze zapytam, czy wy macie kontakt z potomkami tych, którzy wsiedli, przeżyli na przykład katastrofę Titanica albo zginęli i oni dostarczyli wam jakieś wyjątkowe pamiątki na tą wystawę?
0: Nie, dlatego że te pamiątki, które są na tej wystawie, choć czasami wiemy do kogo należały, są wydobyte z dna oceanu i nie są własnością prywatną. Natomiast czy mamy kontakty? Niektóre osoby tak. Ja jestem wielkim pasjonatem historii Titanica. Jeżdżę w różne miejsca, również za granicę i znam potomków ludzi, którzy byli na Titanicu. Zarówno tych, którzy zginęli, jak i tych, którzy przeżyli. I rozmowy z tymi rodzinami czasami są bardzo wzruszające. Czasami też jako pasjonat dotykałem przedmiotów, które należały do tych ludzi, ale to już nie jest kwestia samej wystawy w Katowicach stricte, tylko tego, jak akurat swoją pasję własną rozwijałem przez lata. Inne ważne wydarzenia z historii doczekał się wielu teorii spiskowych. Myślę, że temat teorii spiskowych jest nadal aktualny i pewnie będą się pojawiały kolejne w kolejnych latach. On nie stracił na sile oddziaływania na naszą wyobraźnię i wiele zagadek dotyczących Titanica nadal jest nierozwiązanych, więc myślę, że jest tutaj też duże pole w przyszłości do zgłębiania tajemnic, poznawania wraku lepiej. Wrak podlega też bezustannej dezintegracji. Zaczyna się rozsypywać, pojawia się tym samym dostęp do miejsc, które nie były dostępne wcześniej, więc myślę, że ten proces degradacji wraku też będzie nas dodatkowo uczył w kolejnych dekadach.
1: A po tych 114 latach od katastrofy pana dziwią jeszcze jakieś mity, które trzeba rozwiewać?
0: Dziwi mnie czasami to, jak bardzo ludzie powtarzają pewne mity i jak duża jest niechęć do zgłębienia prawdy. Są osoby, które bardzo lubią na przykład wątek tego, że Titanic zatonął w wyniku spisku bankowo-ubezpieczeniowego. I niektórzy to wierzą i podtrzymują nieprawdę. Więc oddziaływanie tego typu wystaw ma również charakter edukacyjny po to, aby obalać pewne teorie spiskowe i po to, żeby edukować zwiedzających o tym, jak było naprawdę.
2: Piotr Gerber, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, w której skład wchodzi Muzeum Walcownia, które jest wystawa Titanic.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, bo pierwsi goście będą mogli tę wystawę zobaczyć 4 września. Dzisiaj 3 września była specjalna konferencja prasowa. Pan przedpremierowo zobaczył tę wystawę. No i chciałem zapytać o emocje, jakie panu towarzyszyły.
2: Aha, emocje są. Dreszcze z różnych powodów. Po pierwsze, że mamy w naszej walcowni opowieść, historię, technologię, która pochodzi z czasu, kiedy ona powstawała, albo ciut później. Dwa, że mówimy o technice z tamtego czasu, a my właśnie mówimy to o walcowni. A na koniec, że mnóstwo jest takich związków. Może blacha cynkowa tutaj walcowana służyła do naczyń czy wanien na przykład na Titanicu. Nagle wkraczamy z tą wystawą oraz z tą oryginalną walcownią w czas rozwoju rewolucji przemysłowej, nowych technologii, oświetlenia elektrycznego, maszyn parowych. Wspaniałe powiązanie jednego z drugim i to jest jedno, a to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste, które pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca. I tyle osób nieszczęśliwie zginęło i możemy oglądać i przypominać sobie ich życie.
1: Tu można przenieść się też w zasadzie na pokład Titanica dzięki chociażby okularom.

0: VR.
1: O, absolutnie. Organizatorzy to świetnie zrobili. Są modele, są autentyczne przedmioty, ale także można pooglądać odtworzoną i w ruchu atmosferę tego statku. To jest naprawdę fascynujące i ciekawe. Świetna wystawa.
0: Pan otrzymał swoją kartę pokładową?
1: Zaraz dostanę.
0: A czy jest jakaś wyjątkowa perełka, która szczególnie pana wzruszyła, zaintrygowała?
1: Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, tu kolega podpowiada, na gwizdek parowy, czyli coś, co robiło sygnał do odjazdu, do przyjazdu. Jak on wygląda, to jest ten eksponat, który za panem redaktorem stoi. To jest to, co kojarzy nam się, jak jesteśmy w porcie, dźwięki statków. I on właśnie takie dźwięki wydawał. I on tu jest.
2: SK Śląsk.
3: Katowice będą miały nową imprezę biegową. 1 maja 2027 roku odbędzie się pierwszy Katowice Night Half Marathon. Imprezę organizuje Fundacja Silesia Marathon. No i oczywiście rozkręci te wydarzenie Radio SK. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Witam, Krzysztof Dragon, prezes Fundacji Silesia Marathon.
0: To proszę powiedzieć na początek, skąd pomysł na to, żeby teraz był półmaraton w takich nocnych sceneriach?
4: Więc tak, rynek biegowy w Polsce i na świecie bardzo się rozwija. Rynek biegowy naszego regionu, zagospodarowany przez Silesia Marathon, jeżeli chodzi o największe wydarzenie biegowe, zagospodarowuje jesień, tak? Zawsze spotykamy się w pierwszy weekend października. Chcemy coś przygotować dla naszych biegaczy z regionu na wiosnę. Coś wyjątkowego, nie mały, krótki bieg parkowy, natomiast wydarzenie, które swoją jakością i skalą będzie liczyło się nie tylko w Polsce, ale będziemy też sięgać poza granice, szczególnie południowe naszego kraju z promocją. Potrzebujemy profesjonalnego biegu na Śląsku, ale tak naprawdę potrzebujemy też biegu dedykowanemu miastu Katowice. To jest nasz cel. Chcemy promować miasto, jego obiekty, szczególnie wydarzenia sportowe, które wiecie, tutaj odbywają się często, gęsto. Chcemy być tym liderem, który zachęca ludzi do sportu masowego. Chcemy z nimi być też cały rok. Pamiętajcie, że 1 maja odbędzie się półmaraton, ale w drodze do tego wydarzenia będzie organizowane kilkanaście różnych biegów, spotkań z biegaczami, z ludźmi sportu, które będą przygotowywać wszystkich do startu.
0: To powiedzmy w takim razie o tej trasie, jak będzie ona wyglądała, jak będzie przebiegała.
4: Świetne pytanie, dlatego że ktoś, kto biega, kto nas będzie słuchał, będzie teraz rozumiał moją odpowiedź. Silesia Marathon zawsze organizuje ultramaraton, dystans 50 km, pełny maraton, czyli 42 km oraz półmaraton 21 km. Ci, którzy już są gotowi i biegną ultramaraton i maraton, przebiegają z Parku Śląskiego przez miasto Katowice, przez Dolinę Trzech Stawów i zwiedzają Giszowiec i Nikiszowiec, czyli nasze piękne, historyczne dzielnice. Niestety półmaratończycy zawracają wcześniej i nie mają okazji tego zobaczyć. Co chcemy dla nich stworzyć? Słuchajcie, półmaratończycy, zobaczycie Giszowiec i Nikiszowiec, a co więcej, zobaczycie go nocą, co uważamy, że będzie dla Was wspaniałym przeżyciem.
0: Czy już można się zgłaszać?
4: Kolejne świetne pytanie, liczyłem na nie. Słuchajcie, od 1 do 3 października dla uczestników Silesia Marathon będzie ograniczona formuła zapisów, natomiast już od 4 października, czyli dnia, w którym Silesia Marathon ma swoje główne wydarzenie, zapisy będą otwarte dla wszystkich.
0: Ja chciałem jeszcze pana zapytać, pan obserwuje, że coraz więcej osób właśnie zdobywa się na takie biegi jak półmaratony, jak maratony?
4: Tak, generalnie mówiąc o statystykach, największy przyrost, jeżeli chodzi o ilość biegaczy, obserwujemy w półmaratonach. Półmaratony są czymś, co nakręca teraz rynek biegowy na całym świecie. Nie ma tutaj praktycznie żadnych wyjątków. Jest jeszcze coś innego, o czym powiemy przy okazji innej konferencji. Natomiast półmaratony to jest oczko w głowie organizatorów imprez biegowych. I też chcemy w tym trendzie pozostać. Oczywiście tutaj, żeby uatrakcyjnić formułę zależności, gdzie organizator to robi, uważamy, że miasto Katowice jest idealne, zresztą widać to tutaj na planszy, którą mamy za sobą, jest idealne do tworzenia imprez wieczornych i nocnych i w tą formułę chcemy się wpisać. Jeżeli chodzi o półmaraton, nie ma regulaminu stworzonego do końca. Wydaje się rozsądnym, że na pewno 16 lat w plus. Ewentualnie dla kogoś, kto wykaże się, że jest biegaczem, sportowcem i oczywiście będzie potrzebował zgody pełnoletnich, będzie to możliwe. Natomiast dla młodych, czyli dla wszystkich, na pewno będzie bieg 5 km. Wspólny start z półmaratonem, więc to przeżycie, te emocje, które będą towarzyszyć i temu biegaczowi w półmaratonie, i temu biegaczowi na 5 km będą bardzo spójne. Meta w tym samym miejscu, cała oprawa wydarzenia, scena, koncert, medale. Czy biegniesz 5 km, czy biegniesz 21, przeżyjesz te same emocje. Wybierz taki dystans, który dla Ciebie będzie na wiosnę bezpieczny.
5: Maciej Biskupski, wiceprezydent Katowic.
0: No właśnie, to pierwsza tego typu impreza. Tym razem to jest też połączenie, jak Pan powiedział, nie tylko sportu, ale także turystyki.
5: Tak, drodzy Państwo, to jest zgodne ze strategią, którą już wiele lat temu wyznaczył Pan prezydent Marcin Krupa, abyśmy rozwijali różnego rodzaju wydarzenia, nie tylko sportowe, ale w tym przypadku mówimy o sportowych i przygotowujemy zupełnie nową formułę. Nocny półmaraton katowicki. Wydarzenie, którego jeszcze do tej pory w Katowicach nie było, bo znamy Silesia Maraton i oczywiście wiemy, że to bardzo popularne wydarzenie. Jest bardzo dużo krótkich biegów, 5-kilometrowych, ale formuły 21-kilometrowej jeszcze w naszym mieście nie było i bardzo się cieszymy, że po raz pierwszy we współpracy z organizatorami Silesia Maraton 1 maja przyszłego roku będziemy mogli zaprosić wszystkich tych, którzy preferują ten rodzaj aktywności fizycznej do udziału w nocnym biegu, absolutnie wyjątkowym. Jestem przekonany, że będziemy mogli nie tylko znowu zapromować nasze miasto, znowu zorganizować wydarzenie na najwyższym poziomie, ale również zachęcić tych, którzy korzystają z tak zwanej turystyki, uczestnicząc w maratonach, do tego, aby spędzili weekend w Katowicach, a także mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.
0: To w końcu będzie start majówki.
5: Tak, 1 maja, więc wyjątkowy start majówki w przyszłym roku nam się szykuje i liczymy bardzo na to, że frekwencja dopisze. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i zapraszamy do Katowic.
0: To jest tak, że chcecie też pokazać, że Katowice są piękne nocą?
5: Katowice są wyjątkowym miastem nie tylko nocą, ale Katowice nocą są rzeczywiście przepiękne. My chcemy zapromować nie tylko sposób aktywności fizycznej, promować aktywność fizyczną wśród mieszkańców naszego miasta i regionu, ale również zaproponować nową formułę, której do tej pory myślę, że brakowało i wykorzystać fakt, że będziemy promować miasto Katowice znowu w pewien unikalny sposób.
0: No właśnie, organizatorzy tutaj mówią, że półmaratończycy pojawią się i na Nikiszowcu, i na Giszowcu.
5: Tak słyszałem o planach organizatorów i my oczywiście jako miasto bardzo temu kibicujemy i będziemy wspierać, aby maratończycy mogli zobaczyć nocą Giszowiec, Nikiszowiec. Na pewno będziemy chcieli tą przestrzeń zaaranżować w taki sposób, aby zrobić je absolutnie jak najlepsze wrażenie.
0: Czy to będzie też taka ogólna impreza, bo nie wszyscy oczywiście biegają. Jak przyjdą całe rodziny, rozumiem, że nie wiem, będą mogli skorzystać z jakichś koncertów, nie wiem, festynów.
5: Na pewno ta formuła maratonu będzie uzupełniona, chociaż nie ukrywajmy, że w głównej mierze jest nastawione na wydarzenie dla osób, które biegają, aczkolwiek doskonale wiemy i widzimy po Silesia Maratonie, że zawsze jest bardzo wielu kibiców na trasie, którzy dopingują maratończyków, a więc zakładamy i zapraszamy wszystkich bez względu na to, czy będą uczestniczyli bezpośrednio w maratonie, czy będą chcieli zobaczyć, jak ta trasa i jak całe wydarzenie jest zorganizowane.
3: A teraz zmieniamy temat. Rajza charytatywna dla ciężarnej żony chorującej na raka przerwana dotkliwym pobiciem. Jakub Hejsik, mieszkaniec Chorzowa, wyruszył w podróż. Miał do pokonania ponad 800 kilometrów, aby zebrać środki dla chorej partnerki. W czeskiej Ostrawie został zaatakowany przez Polaków, którzy na jego czapce pomylili górnośląskie barwy z ukraińskimi. Z chorzowianinem spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
6: Jakub Hejsik, cargo familia, górnoślązak, chorzowianin.
0: Pan zaplanował podróż 800 kilometrów na rowerze. To może na początek powiedzmy, skąd ten pomysł na podróż, bo od tego wszystko się zaczęło.
6: Tak, pomysł na taką podróż, jak ja to nazwałem, rajzę charytatywną, wziął się stąd, że z moich możliwości w trudnej sytuacji Marceliny obecnie, czyli choroby nowotworowej i tego, że musiałem praktycznie cały czas poświęcić na opiekę nad dziećmi, na pracę w domu, bo ona już niestety nie była w stanie, no to nie byłem w stanie po prostu zarobkowo utrzymać rodziny. I jako, że na Śląsku no to nie jest powód do dumy, że facet no nie daje sobie rady z zapewnieniem bytu swoim najbliższym, no to była to dla mnie bardzo trudna decyzja. Bo był ogromny dyskomfort, kisiło się to we mnie, zastanawiałem się, jak to będzie odebrane, no ale w końcu podjąłem taką decyzję, że ogłosiłem, najpierw oczywiście powiedziałem Marcelinie, że mam taki pomysł, a później ogłosiliśmy publicznie, że chcemy właśnie zrobić taką rajzę wspólnie, bo Marcelina też mi pomagała w publikowaniu materiałów, prowadzeniu social mediów w tym czasie, kiedy ja jechałem, w publikowaniu na Cargo Family, no i podjąłem taką decyzję. No i nie ukrywam, że kiedy już tą decyzję podjąłem, no to nawet się ucieszyłem, że w końcu mogę zrobić coś, żeby realnie pomóc. Założyliśmy zbiórkę na Pomagam, wyruszyłem w tą wyprawę, zacząłem od granicy najbardziej ikonicznej, czyli Katowice-Sosnowca, oczywiście później przemieszczając się na południe, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, te nazwy miejscowości nawet same podpowiadają, że to są właśnie, to były miejscowości graniczne pomiędzy Śląskiem a Małopolską albo Śląskiem a Zagłębiem. No i co, robiłem na bieżąco relacje, już się wkręciłem w ten taki rytm właśnie jazdy, tworzenia treści, kontaktu z rodziną. Zaczęło się to kleić i zaczęło to fajnie iść. W pewnym momencie dojechałem do turystyku Polski, Czech i Słowacji. Tam też spotkałem się z takim właśnie działaczem górnośląskim, Dawidem, którego bardzo pozdrawiam, który przekazał mi gadżety od czeskich górnoślązaków. Energia była wspaniała, była świetna. No i to już był trzeci dzień rajzy z tego turystyku.
0: No właśnie, bo w pewnym momencie pan też założył czapkę z barwami, no właśnie, Ślązaków, górnoślązaków.
6: Tak, ta czapka towarzyszyła mi praktycznie cały czas, z racji tego, że podczas przemieszczania się, no jednak dbam o bezpieczeństwo, szczególnie w górach, no to poruszałem się w kasku. Nie miałem za bardzo okazji, żeby ubierać jej w czasie jazdy. Więc wracając do trzeciego dnia, kiedy dojechałem z tych Beskidów, zjechałem do Ostrawy, postanowiłem, że odstawię rower, odświeżyłem się, zameldowałem się w hotelu i postanowiłem spędzić trochę czasu rekreacyjnie, właśnie odprężając się, byłem nabuzowany endorfinami, pozytywną energią, pogoda była ciężka, warunki, jeżeli chodzi o podjazdy, były trudne, miałem ogromną satysfakcję, czułem taką dumę, że to działa, że rzeczywiście zbiórka zaczęła funkcjonować, te kwoty, te wpłaty zaczęły się pojawiać, więc miałem ogromną satysfakcję, tak jak mówię, czułem dumę, no i uznałem, że chcę się tą dobrą energią po prostu z kimś podzielić. Poszedłem na słynną ulicę Stodolni w Ostrawie, spacerowałem sobie sam. Jak usłyszałem język polski, to nie wstydziłem się zagadywać do ludzi i nawiązywać kontakty. Poznałem świetną ekipę chłopaków z Kędzierzyna Koźla, pozdrawiam, jeżeli mnie słyszycie. Spędziliśmy super fajny wieczór, no i w momencie, kiedy tą ekipę chłopaków z Kędzierzyna odprowadziłem do ich samochodu i wracałem już do hotelu, no to poczułem nagle, to nawet nie dało się tego opisać, to było po prostu takie napięcie wokół, taki niepokój nagle się pojawił, nie wiedziałem, o co chodzi. Jedyne, co pamiętam, bo sam moment przed bójką, po prostu moja świadomość mi zresetowała, bo to był taki wyrzut adrenaliny, pamiętam tylko, że zostałem obalony na ziemię, pamiętam, że jedna osoba na pewno mnie kopała, pamiętam, że próbowali mi wyrwać ten kapelusik, najpierw go zerwać z głowy, jakoś wyczułem te intencje i udało mi się go schować. Najpierw do kurtki, później skuliłem się i chowałem go pod siebie. Napastnicy krzyczeli coś o wyplaniu na Ukrainę, o UPie, banderze. No i wtedy wszystkie kropki mi się połączyły i zrozumiałem po prostu, jaki jest kontekst całej sytuacji. Kilkukrotnie nie mogłem wstać, powalali mnie na ziemię. Szukałem dziury po prostu między nimi, jak się wyrwać. No i jak już gdzieś tam udało mi się stanąć na te cztery łapy, no to pamiętam, że jakoś udało mi się wygramolić z tej sytuacji, ale drogi do hotelu i tego, jak zastałem, totalnie nie pamiętam. Pamiętam, że tylko na następny dzień rano zerwałem się po prostu, przypominając sobie, co się dzieje. Mój organizm był tak wyczerpany tym wszystkim, że mi po prostu zgasiło światło w tym hotelu. Nawet nie... Cieszę się, że tam w ogóle trafiłem i cieszę się, że się tam znalazłem. Pamiętam rano, pierwsze co zobaczyłem w lustro, zacząłem sobie przypominać, co się stało. No i wtedy zadzwoniłem do Marceliny, ona była bardzo wystraszona i razem z dziećmi uznali, że lepiej, żebym wrócił do domu, tak będzie bezpieczniej.
0: Tam ktoś próbował panu pomagać?
6: No niestety to była taka mroczna, że tak powiem, godzina. Taka sytuacja, mogą sobie państwo też wyobrazić, noc, impreza, grupki ludzi, wrogo do siebie nastawionych, Polacy, Cyganie, Czesi, no i według niektórych jeden Ukrainiec.
0: Prawda jest też taka, że oni nie potrafili, co ciekawe, Polacy w Czechach nie potrafili albo w ogóle nie zrozumieli, że barwy województwa śląskiego, czyli barwy niebieskie i żółte, oni pomylili z barwami narodowymi Ukrainy, czyli flagi narodowej Ukrainy.
6: Tak, zgadza się. Nastąpiła pomyłka, jeżeli chodzi o układ tych kolorów, ponieważ we fladze górnośląskiej właśnie one są na odwrót. No natomiast...
0: Pan próbował jakoś się tłumaczyć, że pan nie ma nic wspólnego z Ukrainą?
6: Niestety nie było na to szans. Jedyne co pamiętam to to, że próbowałem w tych wszystkich nogach i pięściach znaleźć po prostu jakąś dziurę dla siebie, jak uciec, bo no, cały czas byłem tak popychany, żeby tracić równowagę. Także cała moja uwaga była skupiona wyłącznie na przetrwaniu.
0: Nie ma pan takiego wrażenia, że w tym wszystkim no, mamy kolejny dowód takiej nienawiści do drugich ludzi, do naszych sąsiadów Ukraińców?
6: Tak, wydaje mi się, że to o to chodziło. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim zagrały te dwa czynniki, a mianowicie im dłużej o tym myślę, tym bardziej tak emocjonalnie mi się to zgadza, że po prostu tych ludzi zdenerwowało, że ja byłem uśmiechnięty, swobodny, że czułem, że widać było, że czuję się po prostu u siebie i czuję się bezpiecznie. I wydaje mi się, że to spowodowało ich agresję i to spowodowało po prostu ich zawiść i nienawiść, że oni się nawet nad tymi barwami nie zastanawiali za długo, ale nie podobało im się, że ktoś, kto wygląda obco, czuje się zbyt swobodny i zbyt szczęśliwy w tym miejscu.
0: Oni byli pijani?
6: Jest duża szansa, że tak. No, ta ulica jest znana z tego, że tam dużo ludzi pod wpływem różnych używek, nie tylko alkoholu, spędza czas, więc jest bardzo duża szansa, że no, może, nie wiem, przyczyną był jakiś nieudany romans albo starcie z jakąś inną, silniejszą grupą i postanowili wyrzucić się na mnie. Trudno to ocenić.
0: Pan jest po obdukcji, co ona wykazała?
6: Obdukcja na szczęście wykazała brak jakichkolwiek złamań. Od razu poszedłem na SOR w Ostrawie. Od razu również zgłosiłem sprawę na lokalnym komisariacie. No, na szczęście jestem tylko posiniaczony, mam poobijane łokcie, kolana. Można powiedzieć, że skutecznie się aktywnie zasłaniałem, broniłem i no, nie dopuściłem do tego, żeby jakieś wrażliwe organy zostały naruszone.
0: Tak, tylko w tym wszystkim trzeba wziąć pod uwagę również ogromny stres pana partnerki, która przecież walczy z nowotworem. Dla niej każdy taki stres, no to też wywołuje nie tylko ból taki fizyczny, ale psychiczny.
6: Tak, no zdecydowanie, dlatego staram się oszczędzić jej. Nie dyskutowałem w ogóle, kiedy poprosiła o powrót. Mimo tego, że wracając do tego wątku, że no facet tutaj powinien dokończać rozpoczęte zadanie i takich właśnie powinien się wykazać taką solidnością, no to uznałem, no, że jednak rzeczywiście tutaj jej emocje i postrzeganie tej sprawy jest ważniejsze.
0: A proszę powiedzieć, czy w ogóle czy ma pan jakieś informacje ze strony policji, jak toczy się to śledztwo, czy zlokalizowano, czy złapano tych ludzi?
6: Niestety nie. Policja wykazała się w mojej ocenie dosyć ignoranckim podejściem. Usłyszałem, że to są bardzo popularne sytuacje w tamtym miejscu i że trudno im będzie dojść do tego, jaka jest tożsamość napastników.
0: Czeska policja.
6: Czeska policja, lokalna ostrawska policja. No i poza tym dostałem taki właśnie nakaz, że jeżeli chcę przyspieszyć tą sprawę, jeżeli tutaj chcę zaangażować w tą sprawę bardziej, no to muszę się u nich pojawić z tłumaczem przysięgłym. Także niestety jest to procedura skomplikowana i biorąc pod uwagę fakt, że no Marcelina obecnie jest w szpitalu, jest przed cesarskim cięciem, no to logistycznie jest to dla mnie totalnie niewykonalne.
0: Czy jeszcze pani Marcelinie można jakoś pomóc w tej zbiórce, bo rozumiem, że ta podróż całkowicie się nie udała, ale być może każdy z nas może panu jakoś pomóc wesprzeć się tę właśnie zbiórkę.
6: Tak, zapraszam wszystkich na pomagam.pl. Pomoc dla Marceliny, kiedy wpiszemy obecnie, ta akcja już jest na tyle znana i rozpoznawalna, że bez problemu państwo to szybko sobie znajdą. Co prawda uzbieraliśmy już naprawdę dużą kwotę, także ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Nie potrafię praktycznie wyrazić swojej no, kosmicznej wdzięczności dla każdego, kto się przejął i w tej sytuacji postanowił się nam pomóc. Na pewno jak tylko pozbieramy się do kupy i trochę nam się sytuacja uspokoi, to ja swoją życiową działalnością będę chciał tą energię do społeczeństwa jakoś wrócić i zdecydowanie będę chciał się poświęcić no, rozmowie o bezpieczeństwie, o ksenofobii i tego typu rzeczach, bo w mojej ocenie to jest sytuacja niedopuszczalna, żeby nasze dzieci wychowały się w tak agresywnym środowisku.
2: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat. Od 1,5-7% przyszłych mam cierpi na zaburzenia odżywiania. Tak wynika z badań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Pregoreksja pojawia się głównie u kobiet, które już wcześniej miały zaburzony obraz własnej sylwetki, a kiedy w ciąży kilogramów zaczyna przybywać, ciężarne panicznie zaczynają się odchudzać. Niestety, jak twierdzą śląscy naukowcy, intensywne ćwiczenia czy niedojadanie mogą mieć bardzo zły wpływ nie tylko na organizm przyszłej mamy, ale przede wszystkim jej dziecka. szczegółach posłuchacie w materiale naszej reporterki Agnieszki Kucjas.
7: Mateusz Grajek, doktor nauk o zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
8: Robili Państwo badania na temat anoreksji w ciąży. Wydawałoby się, że każda kobieta zachodząc w ciąży liczy się z tym, że tych dodatkowych kilogramów musi przybyć, no bo przecież dziecko swoje waży, wody płodowe i tak dalej, ale jednak jest to problem dla wielu kobiet.
7: Wydaje się, że tym podstawowym problemem, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, są współczesne media, ponieważ w mediach panuje pewien trend takiego kultu, nawet powiedziałbym szczupłości. Obserwujemy wiele celebrytek, gwiazd, które zaraz po urodzeniu dziecka wracają do swojej pracy, do dawnej figury, więc myślę, że to jest taki ważny czynnik, który predysponuje kobiety w ciąży do zapadania na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i warto tutaj podkreślić, że ważnym czynnikiem takim wywołującym zaburzenia odżywiania w ciąży, czyli tą pregoreksję, o której tutaj rozmawiamy i będziemy rozmawiać, jest przede wszystkim sam fakt zachodzenia w ciąży, bo pamiętajmy, że najwięcej pregorektyczek to są kobiety, które wcześniej cierpiały na anoreksję i właśnie samo zajście w ciążę może być takim czynnikiem, który spowoduje nawrót do tych zaburzeń.
8: Ta choroba zdarza się tylko u kobiet, które właśnie przechodziły wcześniej przez jakieś zaburzenia odżywiania. Czy tak naprawdę każda kobieta, która gdzieś jak zauważy, że biodra zaczynają obrastać tłuszczykiem, może też się z tym zmierzyć?
7: Ciężko jest powiedzieć tak jednoznacznie. Wydaje mi się, że tak jak tutaj pokazują dane, że najczęściej jednak występuje to zjawisko u kobiet, które wcześniej cierpiały na zaburzenia odżywiania i pamiętajmy, że to nie tylko anoreksja, tylko tendencje, predyspozycje do różnych zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia, kompulsywne objadanie, ortoreksja, bo mamy całą gamę tych zaburzeń odżywiania, więc te kobiety są bardziej predysponowane. Ale pamiętajmy również o tym, że żyjemy w czasach, tak jak powiedziałem, gdzie ten kult szczupłej sylwetki jest cały czas na świeczniku i raczej ta szczupła sylwetka, szczególnie w zawodach takich, gdzie prezentujemy siebie i musimy prezentować nienaganny wygląd, jest jakby wymagane od tych kobiet. Zatem wydaje mi się, że to też jest ważny czynnik, że jeżeli kobieta wie, że podczas ciąży przytyje, a w pracy musi pokazywać się od tej takiej, powiedziałbym, bardziej wizualnej strony, to również to może powodować, że rozwinie się u niej zaburzenie.
8: Na co w takim razie powinniśmy zwracać uwagę zarówno u siebie, jeżeli jesteśmy w ciąży, bądź u koleżanki, która wiemy, że jest w ciąży, żeby wyłapać ten problem na samym początku, a nie kiedy już jest za późno?
7: Jest wiele takich czerwonych flag, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania. Przede wszystkim osoba, która ma predyspozycję do tych zaburzeń, bo powinniśmy tutaj mówić o predyspozycjach, bo diagnozę zostawmy lekarzom, a także innym specjalistom z zakresu zdrowia psychicznego. Takie podstawowe wskazówki to jest, jak ja to mówię, takie zafiksowanie na tematyce żywieniowej. Kobiety, które mogą zapadać na zaburzenia odżywiania, bo jak pokazują dane, zaburzenia odżywiania dotyczą również mężczyzn, ale 10-krotnie częściej dotyczą kobiet, no a pregoreksja no, z tego powodu, że fizjologicznie kobiety rodzą dzieci, zatem no, będzie dotyczyła tutaj kobiet. Takimi ważnymi przesłankami jest mówienie na przykład o swojej sylwetce i o tym niedostatku. Na przykład będzie taka kobieta mówiła cały czas o jedzeniu, o tym, co spożywa, a czego nie spożywa, będzie liczyła kilokalorie i będzie pokazywała taki negatywny obraz swojej sylwetki, czyli wizualnie wszystko będzie z nią w porządku, ale cały czas będzie na przykład mówiła o tym, że tu, ówdzie jest za gruba, że gdzieś jej wystają fałdki, że w lustrze widzi zupełnie inną sylwetkę. No i oprócz tego, no takim najbardziej widocznym efektem zaburzeń odżywiania będzie szybka strata masy ciała w bardzo krótkim czasie. To mówimy tutaj ogólnie o zaburzeniach odżywiania, a w przypadku pregoreksji, no to już sam fakt, że ktoś odchudza się, będąc w ciąży, gdzie to, myślę, że tutaj pani doktor za chwilkę dopowie, no nie jest zbyt pożądanym zjawiskiem.
8: Często na początku ciąży i tak tracimy kilogramy, no bo mdłości przeszkadzają w jedzeniu, plus dochodzą wymioty. Czy to też może być taka pułapka, że tutaj, mimo że jestem w ciąży, chudnę, a za chwilę jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki z dnia na dzień tak naprawdę tych kilogramów przybywa?
9: Agnieszka Białek-Dratwa, doktor nauk medycznych, Katedra Dietetyki i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. To wszystko zależy od tego, jak kobieta przechodzi ten pierwszy trymestr ciąży, bo u wielu kobiet ze względu na zmiany hormonalne po prostu dochodzi do zmniejszonego apetytu, wymiotów czy też mdłości i te kobiety faktycznie nie spożywają odpowiedniej ilości kalorii, odpowiedniej ilości białek, tłuszczy i węglowodanów oraz witamin. Natomiast jest taki moment, w którym hormony jakby troszeczkę się obniżają, te, które odpowiadają między innymi za pojawianie się wymiotów i wtedy wraca normalny apetyt. To najczęściej dzieje się w drugim trymestrze ciąży. No i faktycznie po pierwsze zaczynamy odbudowywać kilogramy, które wynikają z odwodnienia, bo kiedy wymiotujemy, to tak naprawdę odwadniamy swój organizm, więc one szybko wracają. A do tego ze względu na bardzo intensywny wzrost płodu w brzuchu mamy, wzrasta ilość kilogramów, które kobiety widzą na wadze. Ale to jest jakby prawidłowe, bo przez cały okres ciąży te kilogramy powinny się pojawiać wraz z rozwojem dziecka.
7: Wydaje mi się, że to jest taka pewna pułapka, bo na początku widzimy, że faktycznie tracimy te kilogramy, więc dla osoby, która wykazuje już wcześniej objawy zaburzeń odżywiania, może być to dla niej taki efekt korzystny, bym to tak nazwał, ponieważ będzie uważała, że o super, teraz chudnę. A później te kilogramy zaczynają bardzo szybko przybywać, ponieważ tak jak tutaj pani doktor wspomniała, powiększa się płód, też nasze zapotrzebowanie w pewien sposób jest podyktowane tym, że jest to odpowiedzialność organizmu za drugiego człowieka, który się w łonie matki rozwija. I wtedy dochodzimy do takiego punktu, który tutaj w literaturze nazywa się czynnikami podtrzymującymi w zaburzeniach odżywiania. Czyli widzę, że tyję, zatem muszę coś z tym zrobić, więc podejmuję różnego rodzaju praktyki. I teraz w zależności, jeżeli pregoreksja będzie przebiegała z objawami anorektycznymi, to taka kobieta będzie jadła bardzo skromnie albo przejdzie na głodówki. Jeżeli będzie to na przykład pregoreksja z objawami bulimicznymi, to taka kobieta będzie wykazywała różnego rodzaju zachowania kompensacyjne, czyli na przykład będzie prowokowała wymioty, będzie intensywnie uprawiała sport, bądź też będzie stosowała różnego rodzaju środki. I pamiętajmy, że takie praktyki są bardzo niebezpieczne dla rozwijającego się płodu, bo już tutaj pomijając te kwestie związane z niedożywieniem, to na przykład stosowanie różnego rodzaju medykamentów takich przeczyszczających, czy też diuretycznych, one również mogą wpłynąć negatywnie na płód, ponieważ będą działały teratogennie, czyli toksycznie dla płodu.
8: W takim razie jak się odżywiać w ciąży, żeby zadbać o swój organizm, no i o rozwijający się w nas płód?
9: Przede wszystkim nie można odżywiać się za dwojga, tylko dla dwojga i ta dieta powinna być zbilansowana, czyli dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, produktów, które będą zawierały i węglowodany, takie jak pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste kasze, makarony. Dalej ważne jest to, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, bo zapotrzebowanie w ciąży jest zwiększone na białko, w związku z tym produkty takie jak mięso, ryby. Ryby są ważne ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, które również mają wpływ na płód. No i ważne jest też to, żeby dostarczać odpowiednich tłuszczy w diecie, które mogą być podyktowane na przykład za pomocą podania orzechów, pestek dyni, nasion słonecznika. I nie możemy zapominać o najważniejszej grupie produktów spożywczych, które wszyscy powinniśmy spożywać, czyli warzywa i owoce, po to, aby dostarczyć odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych, ale przede wszystkim antyoksydantów. Musimy pamiętać, że dieta kobiety ciężarnej jest różna w każdym trymestrze, bo ile pierwszy trymestr będzie podyktowany tymi wszystkimi zaburzeniami, takimi jak wymioty, zmniejszony apetyt, to już od drugiego trymestru ciąży, kiedy to samopoczucie kobiety jest lepsze, to jest dobry okres na to, żeby dieta była naprawdę zbilansowana i dobrze skomponowana. Natomiast trzeci trymestr ciąży będzie tutaj podyktowany też samopoczuciem pacjentki i tego, jak kobieta po prostu odczuwa ciążę, czy dziecko nie uciska na przykład na przełyk, na żołądek, bo tutaj mogą się pojawić wzgaga, jakieś też zmniejszone żołądek, w związku z tym nie jest w stanie przyjmować posiłków o takiej normalnej, standardowej objętości, tylko te posiłki po prostu muszą być mniejsze, a częściej spożywane.
8: Powiedziała tutaj pani bardzo ważną rzecz, odżywiamy się dla dwojga, a nie za dwoje. Co to znaczy?
9: To znaczy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle jeść bardzo duże ilości pożywienia, bo ta kaloryczność diety wzrasta o około 450 kilokalorii w trzecim trymestrze, w związku z tym to nie są duże ilości pożywienia, tak naprawdę jeden dodatkowy posiłek, ale musimy zadbać o to, żeby w diecie były wszystkie niezbędne składniki, czyli po prostu jemy bardzo różnorodnie, to jedzenie powinno być urozmaicone, bogate w warzywa i owoce, o których często my zapominamy, o ile owoce są w naszym społeczeństwie często spożywane, to jednak warzywa są jakby tylko dodatkiem, a one powinny być podstawą naszego codziennego żywienia, zwłaszcza u kobiet ciężarnych.
8: W ciąży, jak każda kobieta, która była w takiej sytuacji wie, pojawiają się zachcianki, często ciągnie nas na słodkie albo niezdrowe przekąski. Czy to jest dobry pomysł, żeby po nie sięgać, czy lepiej zastąpić je czymś innym?
9: To zależy znowu od trymestru ciąży, bo jeśli to jest pierwszy trymestr, to tutaj pierwszy trymestr po prostu trzeba przetrwać, zminimalizować ilość wymiotów, no bo one niekoniecznie są właściwe dla rozwoju płodu, bo kobieta nie przyjmuje odpowiedniej ilości kalorii. Natomiast co do zachcianek, to jest kwestia tego, jakie my słodycze czy słone przekąski wybieramy, bo jeśli to będą będą słodycze, które są podawane raz na tydzień, nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak, jeśli my kilka razy w ciągu dnia jemy słodkie, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy tutaj nie ma już zaburzeń związanych z glikemią i czy nie warto byłoby się zwrócić do lekarza, diabetologa, bo być może występuje cukrzyca ciążowa. Ale możemy sobie wspomóc za pomocą na przykład spożywania owoców, spożywania jogurtów właśnie z owocami, z jakimiś suszonymi owocami, czy też dostarczać odpowiednią ilość orzechów jako forma słonych przekąsek.
8: Badania nad pregoreksją prowadziliście na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. A jak sytuacja wygląda na Śląsku? Czy dużo kobiet cierpi z powodu zaburzeń odżywiania w ciąży?
9: Czy my nie możemy w ogóle powiedzieć o takiej populacji śląskiej, tylko bardziej populacji ogólnopolskiej czy też europejskiej? Bo takie badania są rzadkimi badaniami i też nie do końca są doszacowane. Natomiast z różnych publikacji naukowych wynika, że od 1,5 do 7% kobiet ciężarnych zapada na anoreksję w ciąży, czyli na pregoreksję. Tutaj też musimy mieć na uwadze, że wiele kobiet nie chce się przyznać do tych zaburzeń odżywiania, więc musimy mieć na uwadze to, że te dane są jednak niedoszacowane i ta ilość kobiet z pregoreksją jest zdecydowanie większa.
8: Na jakiej grupie kobiet były prowadzone te badania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego?
7: Była to grupa kobiet między 21 a 45 rokiem życia. Było ich około 300. Wszystkie te kobiety wykazywały prawidłowe BMI, ale 70% z nich było niezadowolonych ze swojej aktualnej masy ciała i wyglądu.
8: Czy wpływ na to, czy one były zadowolone z własnego ciała, czy nie, miało to, w jaki sposób rodziły?
7: Owszem, 50% z tych kobiet rodziło przy pomocy cesarskiego cięcia i to też był ważny czynnik, który powodował ich niezadowolenie.
8: I jakie zagrożenia dla matki i płodu wynikają z tego, że kobieta nieprawidłowo się odżywia i próbuje się odchudzać mimo tego, że jest w ciąży, no i to zapotrzebowanie na jedzenie jest większe?
9: Te konsekwencje będą przede wszystkim odgrywały się na dziecku, które może być dzieckiem przedwcześnie urodzonym i z konsekwencjami dziecka wcześniaczego. Zatem tutaj może być niedorozwój wszelkich narządów wewnętrznych w zależności od tego, w którym tygodniu ciąży dziecko się urodzi. Ważne jest też to, że dzieci mogą się urodzić z niską masą urodzeniową, a to z kolei będzie predysponowało w przyszłości do wielu różnych konsekwencji, takich jak choroby metaboliczne, cukrzyca, otyłość. Niestety to, że matka odchudza się w czasie ciąży, będzie predysponowało dziecko w późniejszych latach życia do tego, żeby było dzieckiem otyłym, z cukrzycą, z zaburzeniami układu krążenia, także tych konsekwencji jest całe mnóstwo.
2: SK Śląsk.

0: Reklama.
1: Już 10 października od 17 do 23 w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Noc naukowców Politechniki Śląskiej pod hasłem Nauka na wyciągnięcie ręki. W programie m.in. eksperymenty chemiczne, programowanie robotów, symulatory lotu, chirurgiczne wyzwania i muzyka z perspektywy inżyniera. Zapraszają organizator Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, partner instytucjonalny wydarzenia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner wydarzenia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na urodziny zwykle przynosi się prezent, a tutaj jest odwrotnie?
4: Tak! 9 i 10 października to Super Sam rozdaje prezenty. Za zakupy za minimum 150 zł możesz odebrać voucher o wartości 45 zł do Bajsowni, gdzie czeka na Ciebie 8 kuchni świata i bar.
3: Już mi się podoba.
4: A na miejscu podejmij dodatkowe wyzwania i złap kolejne nagrody.
5: Traf w smak! Super Sam kończy 11 lat. Świętujemy z apetytem na więcej.
6: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziś wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.